czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: wieży patrzą non-stop. Ej, co to podrąb? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

SK2. SK2. Kraków.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca, przed mikrofonem Krystian Lis. Witam Was serdecznie. W tej chwili jeszcze rzeźko, około 11 stopni, to dlatego, że za nami bezchmurna noc. Chmury nie stworzyły takiej kołderki, która zatrzymałaby ciepło i to ciepło uciekło, ale szybko wróci. Dzisiaj nawet do 27 stopni. Może się chmurzyć pod wieczór, niewykluczone, że popada, nawet może zagrzmieć. Ciśnienie jest na stabilnym poziomie. Zostańcie koniecznie z nami, dobrego wtorku dla Was.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest 6 news SK2, Anna Łobocka. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. W wypadku szybowca zginęła 38-latka, a jej instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi Patrycja Pokrzywa z bielskiej policji.
6: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej

0: transportowane do szpitala.
1: Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny ukrytej w transporcie cegły elewacyjnej. Wartość zabezpieczonego w porcie w Gdyni narkotyku to ponad 156 milionów złotych, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
2: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często to niszczy ludziom życie.
1: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
2: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
1: W sprawie ostatniego przemytu heroiny w Gdyni zatrzymano 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala Rafał Szpak.
3: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
1: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
7: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Po co się oni zwracają do Polskiego Związku tego o dziką kartę? Zapraszam do mnie na osiedle.
9: Tam dziką dostanie?
8: Dzik, małe, duże chodzą. Jakie chcecie? Na pewno jakieś karty mają przy
9: na
8: sobie.
9: Pewno. Na pewno, grzebią po tych śmietnikach.
8: Oczywiście, że
9: to
8: tak.
9: To na pewno jakąś kartę znajdą. Maja, gdzie ty
8: od
9: tam szukasz?
8: Od cholery u nas tego,

0: Wróciłeś w jednym kawałku, jesteś cały, długi czerwcowy weekend.
1: Ale wiecie, jak daleko byłem?
0: Nie zniszczył cię,
1: nie
0: co?
1: Zniszczył mnie, ale wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Gdzie byłeś?
1: To znaczy, jeżeli ktoś tam mieszka, to pomyśli sobie, że gdzie tam daleko
0: że blisko,
1: był, nie?
0: Tak?
1: No, ale ja, dla mnie to był jednak wyczyn tam pojechać i przejść 23 tysiące kroków jednego
0: 23
1: dnia.
0: Wow, nie no, naprawdę. Ja,
1: dziękuję bardzo, dziękuję.
0: To prawie jakbyś się na górę jakąś wdrapał.
1: Ja już przez pół roku nie muszę chodzić nigdzie.
0: Nigdzie, tak.
1: Mam tyle zrobionych kroków.
0: Już nadrobiłeś.
1: Nie, posłuchajcie, byłem w Toruniu, bo ja lubię po Polsce jeździć.
0: U ojca?
1: Nie, u ojca nie byłem. Znaczy, może u któregoś ojca byłem, nie? Ale u tego akurat nie.
0: Tego
1: byłem
0: nie
1: w Toruniu.
0: Okay.
1: Jestem zachwyconym tamtejszym starym miastem.

0: jest po prostu przepiękne. I tak sobie pomyślałem, że ja będę cyklicznie robił wycieczki po Polsce.
1: A myślałem, że do Torunia. I w końcu odwiedzisz ojca.
0: Na 100% jeszcze pojadę do ojca, do Torunia.
1: No bo ojca trzeba odwiedzić.
0: Ale
1: no,
0: posłuchajcie, będę robił cykliczne wycieczki po Polsce i teraz chciałbym was poprosić z tego miejsca, z tego miejsca, ze studia Radia SK2, żebyście zaplanowali Jarząbkowi wycieczkę. To znaczy dzwonimy 726-826-826 albo Messenger i chwalimy się, gdzie ja powinienem jeszcze w Polskę pojechać.
1: Czyli innymi słowy, pochwalcie swoje miasto, takie zareklamujcie, żeby Jarząbek chciał w wakacje was odwiedzić.
0: Bo ja na pewno będę jeździł po Polsce, jest tak piękna Polska, jestem taki zachwycony.
1: Masz tym takie tanie bilety.
0: No, totalnie, bo jeszcze karta dużej rodziny. Ludzie, nic, tylko wsiadać w pociąg i jechać w Polskę. 726-826-826 albo Messenger. Bardzo proszę o jakieś, tak to się ładnie mówi, destynacje.

0: Ty, żeby ludzie z destylacją nie pomylili.
1: Nie, mogą mylić, a dlaczego by nie?
0: Destynacja.
1: Destylacja.
0: W sensie przeznaczenie podróży, cel podróży. To
1: ale
0: znaczy,
1: jak będzie destylacja, to spokojnie.
0: Nie, destylacja, nie mylimy. 726-826-826. Zareklamujcie swoje miasto, można też na Messengerze. Ja się staram.

0: Ależ wiekowy już, a bardzo dobry utwór Magda Fam.
1: Nie wypominaj.
0: Nie wypominaj. Ale jak wino, im starsze, tym lepsze. 19 minut po 6. Gdzie ten Jarząbek ma pojechać?
1: Dawaj.
0: Wakacje tuż, tuż.
1: Bo ja byłem na kawie, nie słyszałem, co też do mnie mówiliście.
0: Będziesz
1: przedtem
0: zwiedzał cały kraj, bo ludzie mają propozycje. Pierwsza propozycja na dziś, reklamujemy swoje miasto. To Madzia, słuchamy. Madziu, dzień dobry.
2: No, na pewno już byłeś, ale zapraszam do Wrocławia.
0: Byłeś?
1: Byłem, ale nie pamiętam.
2: Szlakiem Krasnali.
0: Krasnali szlakiem.
2: Aha. Codziennie można przynajmniej 20 parę tysięcy kroków zrobić, a żeby je obejść, to tak ze 3-4 dni potrzeba.
0: 4, razy 4.
2: Więc razy 4, no, tak można policzyć, to będzie tyle kroków, że do końca roku już nie trzeba będzie chodzić.
0: Widzisz? I co?
1: Ale żeby obejść jednego Krasnala, trzeba 20 tysięcy kroków?
0: Nie!
1: Całe miasto?
0: Cały szlak Krasnali. No a jak byłeś, to nie szedłeś szlakiem Krasnali?
1: Ja, powiem ci tak, że...
0: Ty masz inne ścieżki, tak?
1: Nie wiem, czy ja w ogóle szedłem. SK2.
0: Ale z tego, co słyszałem, miasto ładne.
1: Okej.
0: Okay. Reklamujcie swoje miasta 726-826-826 lub Messenger. Madzia, do ciebie oczywiście. Prezenty od radia lecą. Ty

0: dzieci już odliczają pewnie, bo to już czerwiec, to już tak, wyjdą wesołe ze szkoły i dwa miesiące ich nie będziesz widział. Ale jeszcze póki co do szkoły trzeba chodzić.
1: No właśnie, wręcz przeciwnie, będziesz je, czerwca.
2: Będziesz je widział. Dzień w dzień, przez całą dobę.
0: Ale w szkole, no,
2: a w szkole nikt nie będzie widział.
0: Nie, no jasne, że 25 tak, w szkole, po 6. Tak.
2: Posłuchajcie, czytam sobie dzisiejszą kolorową gazetę i co ja widzę? Małgorzata Rozenek Majdan, kojarzysz?
0: Perfekcyjna pani domu.
2: I Radosław Majdan.
0: Perfekcyjny bramkarz.
2: No powiedzmy. Wydali fortunę na przyjęcie syna, ale to nie byle jakie przyjęcie. To były urodziny, moi drodzy. 10 czerwca Henio Majdan skończył 6 lat.
0: Skończy. Jutro jest 10 czerwca.
2: Skończy 6 lat.
0: A czyli wcześniej mu zrobili.
2: Okej, zrobili wcześniej. Teraz tak, patrzę, ile to wszystko kosztowało. Sam tort kosztował 2000 zł, wyobraź sobie. No.

0: No to nam to jak gofry były, to ewidentnie widać, że to były luksusowe urodziny.
1: Totalnie.
0: Bo ja podejrzewam, że w tym sezonie dojdzie do tego, że gofry nad polskim morzem to nie będą sprzedawać, wiesz, całego gofra, tylko na te kwadraciki małe. Będą dzielić i będzie po 5 zł za kwadracik.
1: I tak cię stać na nie nie będzie.

0: promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies.

0: Netto. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
2: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
2: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
3: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro Sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Zapraszamy. Sprawia.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Ciepło dzisiaj ma być, nawet do 27 stopni pokażą krakowskie termometry. Jeżeli chodzi o opady, są możliwe w godzinach wieczornych, natomiast w ciągu dnia padać nie powinno, parasole się nie przydadzą. Wiatr powieje raczej słabo, ciśnienie jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Jutro się ochłodzi, do 16 stopni tylko spadnie temperatura. W czwartek ma być około 17, w piątek mniej więcej 19. I zarówno jutro, jak i w czwartek opady deszczu u nas.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, a na początek Lublin, gdzie 7 zastępów Straży Pożarnej 3 godziny walczyło z ogniem. W nocy palił się były klub jeździecki, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Trzęsienie ziemi na Kubie miało magnitudę 6,2 i było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Dziś ceny paliw poszły w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 groszy.

0: Pan Podsiadło. Pan Podsiadło, który zaczął obrotowy tour i sobie będzie koncertował.
1: No, się nie odwrócisz tam całe lato. Podsiadło.
0: No, tak, no, lodówkę otwieram, patrzę, Podsiadło.
1: Podsiadło, nie?
0: No, kawę chcę zaparzyć z ekspresu, Podsiadło. No i dobrze, i tak ma być, bo Podsiadło robi jedne z najlepszych polskich hitów, a my same takie gramy w Radiu SK2. 22 minuty do 7.
2: Taki Dawid Podsiadło nie musi się martwić. Nie musi się martwić, gdzie jechać w Polskę. On po prostu jedzie w Polskę i daje koncerty, prawda? I zwiedza sobie miasta Polska. A ja się martwię i nie wiem, gdzie mam jechać. I proszę bardzo, dziękuję wam za to, że przychodzą pomysły. Na przykład Wiktor do nas napisał na Messengerze, a kiedyś byłeś w Berlinie, jest tam brama brandenburska i inne zabytki.
0: Oj, kolego, nie wiesz, do kogo piszesz. Tak chcę powiedzieć. Oj, kolego.
2: Dla mnie Berlin...
0: Ja, Ząbek, co, wybierasz się do zachodnich sąsiadów?
2: Nie.
0: Dlaczego?
2: Berlin, proszę bardzo, część wsi Harta na Podkarpaciu. Dlaczego by nie?
0: A, na Podkarpacie,
2: do Berlina
0: Berlin?
2: Można. Tak,
0: jest.
2: Można pojechać.
0: Ale to nie miasto.
2: To nie miasto, ale co z tego? To miejscowość.
0: Miejscowość Berlin.
2: Jest.
0: Dobrze.
2: Przyjadę do Berlina, jak będę na Podkarpaciu.
0: Jest jeszcze... A, to może być propozycja dla ciebie, tutaj od słuchacza. Nagranie jest na sekretarce, prosimy.
3: No, zapraszam do Koluszek. To jest tam 30 km od Łodzi.
0: Koluszki pod Łodzią.
3: Gwarantuję ci, że bez grosza przy duszy przez tydzień nie wytrzyjesz.
0: Widzisz?
2: A jeszcze jak brzmi? Bo to widzisz, Koluszki, paluszki.
0: Jeszcze, o, i przegryzka jest od razu.
4: SK2.

0: No to jest kwestia sporna. Jeden powie, że wierzy, drugi powie, że nie wierzy.
1: Ważne, żeby ona mi wierzyła.
0: To też. Wierność przede wszystkim.

0: to jest kwestia sporna. Jeden powie, że wierzy, drugi powie, że nie wierzy.
1: Ważne, żeby ona mi wierzyła.
0: To też. Wierność przede wszystkim.
1: Informacje, które dostajemy, mężczyzna znalazł 1 000 000 złotych na ulicy. Od tak sobie leżały pieniążki. No ale żeby nie było. Usłyszał już zarzuty, bo został zatrzymany przez policję. Zarzut dotyczy przywłaszczenia znaleźnej rzeczy w postaci środków pieniężnych, za co grozi mu teraz do roku pozbawienie wolności.
0: No ale chodzi o to, że mężczyzna nie przyznał się do winy, a prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych. Bo słuchajcie, pieniędzy policja nie odzyskała, facet się do winy nie przyznał, a dostał karę 50 000 złotych. Przypomnijmy, znalazł 1 000 000. Tak. Czyli
1: gość jest jeszcze na plusie. Zostaje mu 950 000 gdzieś w stodole. SK2.
0: Prosta matematyka, to zakończenie roku szkolnego. Powinniśmy to odejmowanie już ogarnąć.
1: Nieprawdopodobne.
0: No, dobra, czyli z Gorzelec jak coś jarząbek, jakbyś chciał. Tam 1 000 000 na ulicy leży.
1: Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się tylko schylić, a z tym będzie problem.

0: Ma nam 4 minuty, zostały nam do godziny 7, równo wtedy też newsy w Radiu SK2, bądźcie czujni, bądźcie blisko, będziemy mieli coś dla was z tych najważniejszych rzeczy i też z tych takich lokalnych, takich mniej ważnych, ale chyba ważnych.
1: Wojna się zaczęła.
0: Ale to nie taka poważna, jakbyście ale myśleli. Wojna. To jest ale jednak wojna. Tak, tak. To jest wojna o kort.
1: O kort, na którym swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska.
0: No.
1: No i więcej zdradzimy w newsach punktualnie o 7, tak więc bądźcie blisko, bo to się naprawdę z tego się może dramat zrobić.
0: Dramat na całą Polskę. No. To i my go rozdmuchamy jeszcze.
1: Tak, tak.
0: Będą nas na tych pisać. W portalach plotkarskich.
1: Jak ktoś kogoś z backhandu sieknie, to się
0: to ja mu forehand.
1: Forehandem może.

0: obecności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
0: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejny

0: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Sprawdźmy teraz, jaka pogoda dzisiaj przed nami. Nawet 27 stopni, a może ta odczuwalna temperatura być na jeszcze wyższym poziomie. Chwilami będzie się chmurzyć, niewykluczone, że pod wieczór odrobinę popada w Krakowie. Na noc, ta z dziś na jutro, ma przynieść burzę. I po tych burzach niewykluczone, że ochłodzi się jutro, temperatura ma spaść do zaledwie 16 stopni. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest siódma, news SK2, Anna Łobocka. Jest opinia, ale Pałac Prezydencki nie zdradza szczegółów. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
3: Sprawę wyjaśnia już Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Mowa o wypadku szybowca w Bielsku Białej, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
5: Niestety tego wypadku nie przeżyła 38-latka. Z kolei 56-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna, ten 56-latek, w tym przypadku pełnił rolę instruktora.
3: Szybowiec wczoraj po 19 spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Nie chcą bloków w miejscu kortu. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej walczą o miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w tenisie.
6: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te tebesy powstały. I nam się to nie podoba.
7: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
8: My możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią, nie?
3: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mistrzostwach Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała też Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw w czwartek. Asekoresowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Prawie 4 minuty po 7. Dzisiaj dzień Agugaga. Agugaga. No to jest tak, dzidziusie tak mówią. Agugaga.
11: Agugaga.
10: Święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt. 9 czerwca przypada. Więc wszystkiego dobrego dla świeżo upieczonych rodziców, których dzieci zaczęły gugać.
11: A jest dzisiaj też dzień trójkąta, koral.
10: No właśnie, właśnie, no to jest to agugaga.
11: Ja zostanę przy agugaga.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Ty tylko umiesz zawołać: mama pić!

0: Ej, muszę chyba przeprosić Dryskula.
1: Za co?
0: Bo wczoraj
1: pożyczyłeś od niego coś.
0: Nie. Wczoraj na antenie, pamiętam, powiedziałem na niego Dryskul. Po prostu przeczytałem, jak jest napisane. Dryskul.
1: No. A po nazwisku to po pysku, jak to się mówi.
0: On tak ma na nazwisko?
1: Nie.
0: Dryskul?
1: Na szczęście. Widzisz? Ale Wiktor Waligura ma tak na nazwisko i razem z Dryskulem.
0: Ale Wiktor Waligura, zobacz, nie można się pomylić.
1: Nie
0: tak
1: można.
0: Się mówi, jak się czyta, jak się pisze.
1: Można. Ja kiedyś górą napisałem przez U otwarte. Zresztą nie tylko ja. Polska górom też.
0: Polska górom.
1: Tak, no, przez słowo otwarte się pisze. Cztery pory roku ten kawałek był już na naszej antenie. Wiktor Waligura, Dryskul.
0: Powiem, żeś mylił teraz.
1: Drugie miejsce na naszej polskiej gorącej 20. Tych kawałków do głosowania jest 20. No i znowu w piątek kolejne notowanie. Więc jak zawsze o tej porze zachęcamy was do tego, żeby wchodzić na SK2.pl i głosować.
2: SK2.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

chwalę Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No ja mam moskitierę, zrobiłem sobie i dziękuję, mogą mi latać. Latają mi koło balkonu.
1: Nie wejdą.
0: Nie wejdą. Wszystkie okna zmoskitierowałem sobie przed latem i dobrze zrobiłem, polecam. 19 minut po 7, Kłe Bonafide z Darią Zawiałow za nami. Za chwilę budka suflera, a my wracamy do tego, gdzie Jarząbek ma pojechać sobie w trasę w Polskę.
1: Pineski nawet sobie kupiłem takie, że będę teraz wpinał w mapę, gdzie mi powiecie, tam pojadę.
0: Są propozycje dla ciebie.
1: No, poproszę.
0: Darek z nami, słuchamy. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie.
0: No to gdzie Jarząbek ma pojechać, co reklamujesz?
2: Wapiennik. Wapienne.
0: Dobra. I to gdzie to
2: co to? Beskidniski.
0: Beskidniski, Jarząbku.
2: Okej. Okay. Piękna, urokliwa.
0: Urokliwie tam jest, słuchaj.
2: Wieże widokowe
0: masz, możesz wchodzić.
2: Serdel.
0: Możesz zjeść.
2: I jeszcze tam.
0: I co jeszcze? Dobra, no serdel jest, to najważniejsze, nie? No, jak Jarząbek usłyszał...
2: Ale, no. Naprawdę.

0: No urokliwe, jak no. Ty słyszysz serdel, ja myślę, że cię Darek przekonał.
1: Oczywiście.
0: Co?
1: Jak jeszcze macie mortadele, to od razu tam jadę. SK2. Serdel i mortadella, no. Nie ma lepszego śniadania.
0: Na wieży widokowej.
1: O,
0: i masz podgląd na cały Beskidni. I Beskid niski, nie namęczysz się. No. Bo niski.
1: To nie żadna tam paruwa, nie? No,
0: nie
1: serdel na wieży widokowej. No przecież to jest palce lizać, no.

0: tylko po polsku.
1: To twoja, to na ciebie, twoja.
2: Jak się nazywa to radio?
0: SK2!
2: Oczywiście, że tak.
0: I tutaj... wasza poranna dwójka.
2: I tutaj tylko same polskie hity, żadnych zagranicznych nie gramy. Nie, to jest jedyne takie radio.
0: Ale przedstaw tą poranną dwójkę, żeby ludzie nie mieli podtekstu.
2: No ty i ja.
0: Ja i ty.
2: No ja i ty, no. No to Majda Jarząbek, dzień dobry. Jeszcze raz, 24 minuty po godzinie 7 mamy. Zapraszamy was teraz do Stanów Zjednoczonych.
0: Tam... Nie te...

0: Teraz, za 5 dni, jak ktoś by miał ochotę, bo to 14 czerwca się odbędzie, ale możecie już powoli lecieć, bo nim dolecicie, to może zrobi się 14 czerwca. Będzie gala UFC pod Białym Domem z okazji 250 lat minęło od podpisania deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych i z tej okazji jest gala UFC, wybrnąłem.
1: To ja tylko wytłumaczę, że UFC to jest ten mordolanie, prawda, w klatce, takie no. Się spotykają zawodnicy i się naparzają ze sobą z łokcia. Ale całkiem, z kolana, w nos, policzek. No.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to droga impreza. 60 milionów dolarów to wszystko będzie kosztowało. I całkiem przypadkowo punkt kulminacyjny gali UFC zbiegnie się z urodzinami Donalda Trumpa.
1: To przypadek!
0: Czyli słuchajcie, Trump na urodziny robi sobie galę UFC przed Białym Domem.
1: Proszę bardzo. Ale to jest w ogóle, on jest bez ogłady. To jest człowiek bez ogłady. Bo gdyby był dżentelmenem, to by wiedział, jak się robi takie rzeczy. Na przykład u nas ustawki przecież robi się po cichu, w lesie, w ramach Gentleman Agreement. SK2

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: Sejl na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Może ktoś wczoraj miał wolne i dzisiaj pierwszy raz po długim weekendzie idzie do pracy, to przypominam, że przy Bagateli rozpoczął się remont, tramwaje niektóre nie kursują wcale, niektóre inaczej, są autobusy zastępcze, warto te rozkłady jazdy naprawdę sobie sprawdzać. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, dzisiaj nawet 27 stopni pokażą krakowskie termometry, ale niewykluczone, że zagrzmi nam z tego gorąca w drugiej części dnia, bardzo możliwe też opady. Zostańcie koniecznie z nami.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim. W samym Charkowie rannych zostało 15. Do ataków doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wołodymyr Zełenski omawiał sposoby zakończenia wojny z Rosją. Uwaga na upał, ostrzega IMGW. Alerty przed wysoką temperaturą obowiązują w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. W województwie mazowieckim, w części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego termometry pokażą 30 stopni. Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o Złoto Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

0: jak jedwabne.
1: Czyli że delikatna. Czyli że delikatna, chyba o to się rozchodzi w tej piosence. Róże Europy, Westę 2. 20 minut zostało nam do 8. Cały czas spływają propozycje dla Jarząbka. Gdzie by tu można
2: no,
1: było
2: dawaj,
1: pojechać? Jest wyzwanie chyba dla ciebie. Słuchamy.
3: Cześć, Planeta. Ja mam dla ciebie, Jarząbek, wyzwanie.
1: Mówiłem?
3: Też jedź w województwo opolskie i dojedź do Kluczboka, a później bez nawigacji znajdź miejscowość Pszczonki.
1: Pszczonki.
3: Na razie, trzymaj się.

0: nadzieję, że podejmiesz wyzwanie.
1: Bez nawigacji. Powodzenia. Bez nawigacji.
2: Przecież co to jest za wyzwanie?
1: Pszczonki.
2: Pszczonki. Pszczonki to jest miejscowość obok Pogorzałki.
1: Pogorzałki?
2: A do Pogorzałki to po prostu na czuja, na nos można pojechać.
1: A do zimnej wódki w Opolskim trafisz?
2: Tam też jest?
1: Jest zimna wódka w Opolskim. Jeszcze jest Ameryka, Węgry są i Moszna też jest. Wszystko w Opolskim.
2: I wszystko naraz, jak się w końcu zrobi, to w końcu trafisz do tej pszczonki na 100%. Najpierw Pogorzałka, później zimna wódka, a następnie pszczonki. No, to się wszystko łączy ze sobą. Dobrze, ale dobra.
1: A prowadzi cię Moszna.
2: No, ale... Nie, odwiedzę pszczonki, odwiedzę.

0: chip musi być.
1: Musi być chip.
0: Musi być chip, jak nie to 5000 zł grzywny. Prezydent już podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, w skrócie KROPIK.
2: Tak, taka kropeczka. Będzie trzeba teraz wszczepić zwierzaczkowi swojemu. Koszt 50 zł. I wydajecie 50 zł, macie zaczipowanego pieska i kotka, bo jak nie to kary.
0: Ciekawe, jak to będą egzekwować. Będą chodzić po domach i przepraszam, czy piesek i kotek mają chip?
2: No pewnie będą mi zaglądać.
0: Jak to kotka,
2: prawda?
0: To chipa, no. Chipa pewnie ma.
2: No, a jak do pieska, to nie wiadomo. Tak czy inaczej, jeżeli nas słuchają psy albo koty, to proszę się nie martwić, proszę się nie bać, proszę się nie buntować przed chipami. Zobaczcie, to nie jest takie złe. Ja od 16 lat jestem zaczipowany i zobacz, nie włóczę się już z kolegami po okolicy. Po pracy wracam do domu na dwóch łapach, a tam czeka na mnie ciepła Micha. No nie.

0: Lady Punk w Radiu SK2. 5,5 minuty zostało do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Chciałeś prezent... do 9, tak, tak.
0: Zagramy o prezent Marzenia.

0: wartości 500 zł. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić w te wakacje. Ciekawych, polskich, pięknych. Więc zachęcimy was, żeby się zgłosić najdziwniejszą nazwą miejscowości, jaką znacie.
1: A ja sobie później wklepię na mapie i zobaczę, gdzie to jest, prawda? To nie musi być wasza miejscowość. Może przejeżdżaliście przez jakąś taką ciekawą, fajną miejscówę. No to dajcie znać. 7268-26826 albo Messenger. Tak, zgłaszamy się do państw i miast, które już po 8. SK2.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: To będzie.

Więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: Lisek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Są już miejsca w Krakowie, w których czeka na

0: Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. 37-letni obywatel Turcji usłyszał zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
2: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
1: Decyzja już zapadła. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa jest senator tej partii Monika Piątkowska. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rafał Sonik dostał propozycję startu w wyborach, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Dziś po odmowach kandydatów profesorskich i niejasnym zachowaniu Sonika padło właśnie na Monikę Piątkowską. Poszukiwania kandydata prowadziła przede wszystkim warszawska centrala partii. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA. W czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. And bright stars through the perilous fight. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali San Antonio Spurs. W finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa. Dziś mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: A Szachtarowi Donieck nie pozwolili grać Wiślacy.
6: Nie?
5: Na swoim stadionie. Nie, muszą szukać innego stadionu.
6: Jakby się Szachtar nazywał Wieczysta, to może by pozwolili. No, to wszystko o to się rozbija. 3 minuty po godzinie 8:00. Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: A może ktoś w domu? Może nie w pracy nas słuchają już, albo w drodze do pracy, tylko w domu?
6: U mnie nie ma wieczystego w domu. Nie.
5: Ale masz lampę i sofę.
6: Lampę i sofę. Znaczy, pod stertą ubrań gdzieś tam jest ta sofa.
5: No właśnie, a teraz Ania wyszkoli, może pora na jakieś porządki. Tu lampę, tu sofę, tu regalik. Z najlepszymi polskimi hitami też można dobrze posprzątać.
6: Znam takie żony.
5: We wtorek, 9. Czemu żona?
6: Nie wiem.
5: A może chłop chce
6: posprzątać?
5: Dobra,
6: matkę znam taką, która przestawia meble co tydzień.
5: Faceci zamiotły.

0: Mamy... czwartek.
1: W czwartek?
0: W czwartek.
1: W czwartek się zaczyna?
0: Tak.
1: Dobra, mundial się zaczyna w czwartek, a jeszcze,
0: w
1: się,
0: nocy.
1: Nie, jeszcze się nie zaczął, a już jest skandal.
0: To nie pierwszy i pewnie nie ostatni.
1: Chodzi o sędzie z Somalii, pan Omar Artan, który jest uważany za jednego z najlepszych sędziów afrykańskich, dlatego właśnie został wybrany przez FIFA do prowadzenia meczów na mundialu.
0: Nie został
1: wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, amerykańskie służby graniczne uznały jego paszport dyplomatyczny za niewystarczający, no i odesłały go z powrotem do Somalii.
1: A Ziobro jakoś się dostał, zobaczcie. Ziobro do Stanów jakoś się dostał.
0: Bo Ziobro był ministrem, a tutaj chodzi o sędziego tylko, prawda? Ja tak czy inaczej proponuję w zamian za pana z Somalii, może u nas jakiegoś polskiego sędziego byśmy wysłali w takim razie do Stanów Zjednoczonych? Spokojnie znajdziemy sobie jakiegoś uczciwego. Czy jest tu jakiś uczciwy sędzia?
2: Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0. Peska.

0: Tak się będzie ktoś cieszył, jak zaraz wygra.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Dyng, dyng, dyng robił około takie jakieś. Bim, bim, bim, bim, bim.
3: Weź, bo wyrwiesz, zostaw to.
0: Urwiesz następnemu.
4: Po łapach dam zaraz.
0: Dobrze. Leszek, Madzia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
6: No witam, witam.
0: Zagramy sobie w Państwa miasto o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady, kręcimy kołem, losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, druga osoba ma nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, Leszek zacznie dzisiaj.
4: Prawo czy w lewo?
6: Prawo.
4: Prawo. Pamiętajcie też, że odpowiedź musisz zaczynać na tą literę. Tak?
0: Patrz, mówiłem, że zepsujesz? Odpadło koło! Odpadło nam koło, niemożliwe! Mówiłem, że zepsujesz!
4: O ludzie, ojej!
0: Poczekaj, po co tak mocno kręcisz?
4: No nie wiem.
0: Poczekajcie, musimy naprawić koło, chwila.
4: Tu, cześć.
0: Nie przewidać, ale... Jeszcze raz, prawo było.
4: Trzymaj za...
0: Dobra, ja trzymam za koło. Kręć. Ojeju, odpadło nam koło, matko kochana. Dobra. Jest. Trzecia litera alfabetu, litera C.
4: Litera C.
0: Nie rób tego więcej, Jarząbek.
4: No jak to, że koło jest to tyle,
0: Leszek, słyszysz? Trzecia litera alfabetu.
6: Słyszę.
0: Słyszysz. C. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Cyp.
4: Miasto.
6: Cytów.
4: Znana postać.
6: Cezar.
4: Roślina.
6: Cytryna.
4: Kolor.
6: Czerwony.
4: Zawód. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj
0: dobra.
4: Nie ma.
0: Leszek, Leszek, wiesz, że Cyców nie posiada praw miejskich?
6: Oje.
4: To jest piękne miasto, piękne miasto, piękna miejscowość, przejeżdżałem przez nią. Nazwa

0: Ja też niczego sobie, ale poczekaj, może jest jakiś Cyców.
1: Nie ma, Cyców to wieś. Cyców to jest wieś, Cyców nie jest miastem. Piękna miejscowość, owszem, pięknie się nazywa też, ale jest wsią. Nie możemy ci miasta zaliczyć, Leszku.
0: Poczekaj. Dobra, inaczej robimy. Niech jeszcze Magda podpowiada, a ja jakieś miasto o nazwie Cyców może
1: nie
0: znajdę.
1: Nie znajdę? Wydaje mi się, że nie znajdziesz. Madziu, raczej masz jeden punkt do przebicia, chyba że Jarząbek jakiś Cyców z prawami miejskimi znajdzie. No to wtedy spoko. Prawo, lewo?
2: Lewo.
1: Lewo, proszę bardzo. Patrz, jak się kręci Jarząbek. Koło nie... Nie odpada,
0: tak
1: jest...
0: Trzeba to jakoś naprawić, bo to wiesz...
1: Elegancko. Ale by nam konsolę tę zepsuło, bo to koło nam spadło na te wszystkie guziczki. Litera K. Na K się zatrzymało. Litera K. 20 sekund. Madziu, uwaga, państwo.
2: Kambodża.
1: Miasto.
2: Kalisz.
1: Tytuł filmu.
2: Kwiat pustyni.
1: Imię.
2: Katarzyna.
1: Roślina.
2: Kaktus.
1: Potrawa.
2: Kotlet.
1: Kotlet!
0: Kotlet!
1: Ulubione nasze narodowe danie. Dobrze. Raz, dwa. Kwiat pustyni bym sprawdził. Znaczy już, chyba że będzie...
2: Była książka, potem film.
1: Kwiat pustyni. Znaczy chyba, że znalazłeś Cyców z prawami miejskimi. No.
0: Gdyby Leszek w XIX wieku odpowiedział, że Cyców, to bym mu chyba zaliczył.
1: A Cyców do XIX wieku miał prawa miejskie?
0: Nie miał praw miejskich, ale był bardzo dużym ośrodkiem obejmującym jakieś tam inne wsie.
1: Zobaczcie, poszedł w tym czasie do biblioteki, wypożyczył książkę, wyczytał i wrócił i wiem
0: no nie,
1: wszystko.
0: No niestety. Cyców to jest gmina wiejska.
1: Gmina wiejska. Zatem Leszku, jeden, a Madziu, Madziu Kwiat Pustyni jest film, więc Madziu masz 6. Więc 6-1, prezent marzeń leci do Madzi.
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę.
0: Do
1: Leszka nagrody pocieszenia i jutro po 8 też gramy.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To powinno być nasze hasło na każdy dzień. Nie martw się, uśmiechnij się, będzie praca, znajdziesz pracę, bezrobocie spadnie, będzie dobrze.
1: No właśnie, nie. Jakbyś mieszkał na Wielkiej Brytanii, to byś miał inaczej.
0: Ale żyję w Polsce.
1: No to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, moi drodzy? Młodym coraz trudniej znaleźć tam zatrudnienie.
0: No dobra, to akurat jest prawda.

0: Nasze hasło na każdy dzień: nie martw się, uśmiechnij się, będzie praca, znajdziesz pracę, bezrobocie spadnie, będzie dobrze.
1: No właśnie, nie, jakbyś mieszkał na Wielkiej Brytanii, to byś miał inaczej.
0: No ale żyję w Polsce, ale żyję w Polsce.
1: No to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, moi drodzy, młodym coraz trudniej znaleźć tam zatrudnienie.
0: No dobra, to akurat jest prawda.

0: uwaga, za 4 lata do 2030 roku w Wielkiej Brytanii przybędzie 1 250 000 bezrobotnych.
1: Co więcej, w tym raporcie czytamy, że 6 na 9 młodych nigdy nie pracowało. 6 na 9!
0: No to nie ma co się dziwić, że nie pracują, bo 6 na 9 brzmi jak dobra zabawa. SK.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
15: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
16: A te najlepsze mają ich wiele.
15: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
16: To dobre strony Krakowa.
15: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
17: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
15: Zapraszamy. Sprawia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
20: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
21: A z ciekawostek dzisiaj Dzień Księgowego, 9 czerwca, właśnie tak wyczytałem w kalendarzu. Wszystkim księgowym wszystkiego dobrego, dużo cierpliwości, ale też czasem kreatywności.

0: Na termometrach dzisiaj w Krakowie nawet 27 stopni ma być, ale druga połowa dnia może nam przynieść pogorszenie, załamanie pogody wręcz. Może troszkę popadać, niewykluczone, że zagrzmi, no i jutro już się ochłodzi. Do zaledwie 16 stopni spadnie temperatura. Dobrego dnia dla Was.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończy.

0: Padać niewykluczone, że zagrzmi, no i jutro już się ochłodzi. Do zaledwie 16 stopni spadnie temperatura. Dobrego dnia dla Was.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończy.

0: Żona mnie ostatnio zasmuciła właśnie.
1: No.
0: Bo mówi, zobacz, były takie kwiatki, takie te, to one się bzy nazywają? Czy coś takiego?
1: No.
0: I one kwitły. I to znaczy, że była wiosna. Teraz jakieś tam nowe zakwitły i to znaczy, że jest czerwiec. A jak te fioletowe zakwitną, to znaczy, że się lato skończy.
1: Okej. Okay. No dobrze, fajnie.
0: Tak mi powiedziała. I już mi się smutno zrobiło, bo te niebieskie...
1: Ale wiesz, że teraz kwitły. Nie jest kącik ogrodniczy, tylko odkurzający.
0: Smutkiem swoim chciałem
1: się podzielić. Cofamy się do newsów sprzed lat, ale z tego dnia, który dziś mamy.
0: Do kwietnia bym się cofnął.
1: Nie. 9 czerwca dzisiaj 2005 roku. Zemsta po mazursku na kajakach.
0: Proszę
1: taki
0: bardzo.
1: Artykuł. Ktoś postawił płot nad samą Krutynią, to taka rzeka, w wiosce Zielony Lasek, gmina Piecki, i uniemożliwił turystom przeprawę kajakami. Zaalarmował Gazetę Olsztyńską jeden z czytelników. A kajaki trzeba w tym miejscu wynieść na brzeg, bo tu rzekę zagradza młyn. Tak dziennikarze pisali 9 czerwca 2005 roku.
0: Okazało się, że Krutynię ogrodził niejaki Jerzy Waszkiewicz, były sołtys Zielonego Lasku. Tłumaczył, że zdenerwował go sąsiad, Waldemar Wasilewski.
1: Jest cytat. Ten Wasilewski wchodził na mój brzeg, kamienie mi stamtąd zabierał, na swój teren kładł. No to się wkurzyłem, geodetę wezwałem, słupki postawiłem i co moje, zagrodziłem.
0: Zobacz ta, się ludzie, panowie się o kamienie pokłócili, żeby to jeszcze jakieś szlachetne kamienie, ale nie, tu jakieś zwykłe polne.
1: No. Facet miał rację, że nie pozwala sobie kamieni kraść, nie?
0: No.
1: A mógł ten drugi przyjść do niego, poprosić ładnie.
0: Jak ładnie?
2: Daj kamienio!
3: Eska 2.
4: Moja piękna miedza jest moja.
5: Jak na miedza moja nie jest twoja, bo jest moja. Co jest moje, to jest twoje, bo jest moje.
4: Miedza jest moja, rozumiesz to? Wiesz co? Ja bym walczył. Za beczkę i za miedzę walczyłem.
5: Co by bez karto?

0: 10 minut zostało do 9. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić. Ciebie na pewno by nie porwało, więc Cudnochy, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, mogłaby ciebie zainteresować, bo tam ciekawe anomalia pogodowe się zdarzają, ale takiego ciężaru to raczej nie porwie, nawet i tornado.
1: A, bo ja mam serce ze złota.
0: Na przykład dlatego. Tornado się pojawiło właśnie w Cudnochach. No tak powiadomili ci, co badają te zjawiska takie.
1: Znaczy trąba powietrzna,
0: mocne.
1: Tam? Ten taki wir taki, tak?
0: No tornado, no. Tornado, no. Bardzo duże tornado i nic tam za bardzo nie uszkodziło, ale to już kolejne takie w tym roku w naszym kraju.
1: A to pewnie zwalają wszystko na aurę, na pogodę. Pewnie tak, pewnie
0: no
1: zwalają.
0: Tak, bo to przez wiatry.
1: Ja mam inną teorię. To wszystko jest wina czerwcówki, moi drodzy. Tak jest. Zobaczcie. Była kiełbaska? Była. Była karkóweczka? Była. Była kaszaneczka? Była. Szaszłyczki były, sałateczki, kanapeczki, kefiry, soczki. No po tak

0: Błahaha, błahaha.
1: Śmieszne, ale
0: że,
1: śmieszne.
0: Że do roboty trzeba iść, się śmieją z ludzi.
1: No, ale śmieszne.
0: Ahaha, dacie radę. U nas najlepsze polskie hity, za chwilę 10 bez reklam, jeden po drugim, to Kasia Grodzka przejmie stery. Mamy 5 minut do 9.
2: Ja z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, bo rzeczywiście moja mapa destynacji, nie mylić z destylacją, jak to żeśmy już powiedzieli, tak, prawda? Moja mapa destynacji jest już bogata, wiem już gdzie jechać, ale czekam
0: to
2: na kolejne.
0: To jeszcze na dobitkę.
3: No witam moje ukochane radio.
0: No hej.
3: Dwa najlepsze radio świata.
0: O, dziękujemy.
3: Żyja Rząbek Majer.
0: No gdzie? No gdzie?
3: Ja same nazwisko wskazuje, albo tam, gdzie jarzębina rośnie, albo tam, gdzie jarzębie mieszkają.
0: Chyba...
3: I będzie szczęśliwy.
0: Okay, chyba te, jastrzębie.
2: Nie, jarzębie.
0: Jarzębie?
2: Będę jarzębiem na czele jarzębi.
0: Nie wycofujesz się.
2: Nie.

0: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Dziennikarzy Mateusz Chłystun zna szczegóły tej decyzji.
1: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Krakowskie struktury koalicji miały w tej sprawie de facto niewiele do powiedzenia. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. W centrali partii, jak słyszymy, panuje przekonanie, że lokalne struktury nie powinny samodzielnie wybierać kandydata, bo to one odpowiadają za porażkę prezydentury Miszalskiego. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
0: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod pociąg. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Czy wiadomo, kim jest osoba, której chce postawić zarzuty? O tym Anna Badowska.
2: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
0: To kolejny bat na piratów drogowych. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między miejscowościami Kamieńsk a Radomsko. Długość odcinka pomiarowego to ponad 12 km w stronę Łodzi i ponad 13 w kierunku Częstochowy. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 140 km na godzinę.
3: SK2 News, Kraków.
4: Krystian Lis. Lewica stawia na Darię Gosek-Popiołek. To ona będzie reprezentować partię w wyborach na prezydenta Krakowa. Posłanka zapowiada walkę z wysokimi cenami najmu w mieście i ochronę terenów zielonych.
5: Kraków nie będzie dłużej folwarkiem dla firm, które żerują na wszystkich, w zamian dostarczając słabej jakości przestrzenie albo luksusowe wydmuszki hotelowe.
4: Koalicja Obywatelska wciąż nie podała nazwiska swojego kandydata. Decyzje mają najpewniej zapaść jutro. Firma Skanska wybuduje nowy przystanek kolejowy Kraków-Prądnik Czerwony. W ciągu 2 lat w rejonie ulicy Powstańców powstaną 2 perony, kładka pieszo-rowerowa oraz parking Park and Ride.
6: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2. Gramy 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Nie chcemy przerywać wam tej muzycznej uczty, tego drugiego śniadania z nutek. Mam dla was zespół Demono, będzie też Kasia Sienkiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Takiego humoru przy wtorku wam wszystkim życzę, takiego jakiego ma Patrycja Markowska w tymże kawałku. Drogi kolego, gramy wam w Radiu SK 2. Dobre humory mają też w naszej ekstraklasie, słuchajcie. Bo wreszcie Wieczysta, która do niej awansowała, dogadała się w sprawie użyczenia stadionu do grania. Panowie swoje mecze będą rozgrywali na stadionie Wisły Kraków. Co ciekawe, sam prezes Wisły powiedział, że w ogóle nie ma mowy o jakiejś bitce między kibicami obu drużyn, bo uwaga, tutaj cytat: fani Wisły i fani Wieczystej często to te same zbiory. To brzmi, jakby to były jakieś takie dwa plemiona, które działają sobie wspólnie. Miejmy nadzieję, że przed pierwszym meczem nie zapomną odpalić symbolicznej fajki lub w tym przypadku racy pokoju. SK

0: Piosenka pogodowa, czyli Black and White od Kombi, gramy wam w Radiu SK2. A dlaczego pogodowa? A bo w całej Polsce mamy dzisiaj pełno ostrzeżeń przed czarnymi chmurami i białymi rozbłyskami. Do tego dochodzą też upały. 13 województw zostało objętych tymi alertami, więc no nie będę wymieniała, wiadomo. Ulewy i opady gradu mogą się pojawić po południu i utrzymać aż do wieczora. Jedyne województwo, którego nie obejmie ostrzeżenie, to województwo zachodniopomorskie. No przecież nie od dziś wiadomo, że w Szczecinie nie ma gradu, bo chmury cały czas myślą, że to miasto leży nad morzem i całe gradobicie idzie na hel.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
5: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. IJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport, gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500 162 374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
6: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I po reklamie.

0: Kiedyś była taka moda, nie wiem czy pamiętacie, żeby wszystko reklamować hasłem jak z Hollywood, opalenizna jak z Hollywood, uśmiech jak z Hollywood, a ona reklamować się nie musi jakoś specjalnie, bo wierne grono fanów czeka na jej album i przyszłoroczną trasę koncertową. Fifi Hollywood, Daria Zawiałow, takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 10, a na miniosę.
1: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Jaka matka taki synek? Szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.
11: Już powoli wtorkowy poranek zmienia się w przedpołudnie. Od jutra duże zmiany na prądniku białym, ulica

0: Blogera zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od klasztoru karmelitów do marketu. Rusza tam przebudowa drogi, która potrwa 6 tygodni. Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Pachońskiego i Wolbromską. Na termometrach dzisiaj nawet 27 stopni. W drugiej części dnia niewykluczone, że chmur będzie coraz więcej i może popadać, a także zagrzmieć. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum Warszawy, wyrok ma usłyszeć główny podejrzany. 28-latek według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem mężczyźnie, który stanął w obronie zaczepianych kobiet. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski, który zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska. Według śledczych, 3 mężczyzn w nocy zaczepiało przechodniów w centrum miasta. Kiedy 29-latek zwrócił im uwagę, został zaatakowany. Bójka przeniosła się do bramy przy Nowym Świecie, gdzie ofiara została pobita i kilkukrotnie ugodzona nożem. Jak podkreślano w trakcie sprawy, ciosy nożem miał zadawać wyłącznie Mirkowski. Po zbrodni uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony przez policję. Dwaj inni uczestnicy zajścia zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, której

0: Że dron jest już 3 metry ode mnie, skoczyłem do autobusu. Gdy zamykałem drzwi, usłyszałem eksplozję. Łącznie w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 160 dronów i 2 rakiety. Należy unikać pełnego słońca i pić dużo wody. Dziś w centralnej i południowo-wschodniej części Polski 30-stopniowy upał.
1: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
0: Mówił ratownik medyczny Mariusz Wielocha, a objawy udaru cieplnego to dreszcze i gorączka.
2: SK2 News, Kraków.
3: Krystian Lis. Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. Najpewniej dojdzie do tego jutro. Według kandydata PiS powodem opóźnienia ma być konflikt w rządzie.
4: Sądzę, że oni są rzeczywiście pokłóceni PSL z Koalicją Obywatelską. To źle wróży na przyszłość dla kampanii wyborczej, bo boję się, że kampania zamieni się w taki freak fight krakowski.
3: Mówi Michał Drewnicki. Będą duże zmiany na prądniku białym. Od jutra ulica Glogera zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od klasztoru Karmelitów do Marketu. Objazdy wyznaczono m.in. ulicami Pachońskiego i Wolbromską. Przebudowa ma potrwać 6 tygodni.
5: No właśnie, dużo wody, dużo cienia, rozsądna ilość lodów przyjętych do swojego organizmu, to chyba dobra recepta na poradzenie sobie z tymi upałami. Tutaj Radio SK2, my za to gramy wam dużo, dużo muzyki polskiej, czyli najlepszej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach mam dla was na muzyczny początek tej godziny.
6: Bez reklam, jeden po drugim.
7: Teraz gramy

0: zespół T-Love na 18 minut. Po godzinie 10 gramy wam w Radiu SK 2. Pojutrze rusza mundial, wielkie otwarcie, wielkie fajerwerki, ale dzieją się też rzeczy dziwne związane właśnie z tą imprezą. Właśnie czytam, że somalijski sędzia, pan Omar Artan, który ma sędziować mundialowe mecze, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Pana przeszukali na amerykańskim lotnisku, potem go odesłali do Turcji, no i teraz będzie musiał kombinować. To tyle dziwne, że pan Oman to nie jest taki byle jaki sędzia, tylko w zeszłym roku został nagrodzony tytułem najlepszego sędziego Afryki, słuchajcie. No widać, że za dobry jest na pracę w Ameryce. Mógłby śmiało na tamtym lotnisku zacytować naszego wieszcza narodowego.
1: W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.

Mamo, chcę zobaczyć Elvisa. Dziecko, przecież Elvisa mamy w domu. Tak mniej więcej mogła wyglądać wymiana zdań w Polsce lat 80. Bo to prawda, że Krzysztof Krawczyk był naszym polskim Elvisem Presleyem. Dla niektórych też był takim powiewem modnej muzyki z zachodu. I za to fani go pokochali. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Przed nami w wehikule czasu Radia SK2.

0: A to już Marisa w Radiu SK 2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. A wy możecie dawać nam znać, które kawałki mają takie szczególne miejsce w waszych sercach. To nie przypadek, że po wejściu na sk2.pl klikacie w ikonkę serduszka właśnie i tam już możecie oddawać się głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
10: Kalambury, łatwe hasło.
11: Ostatnio też tak mówiłaś.
12: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
10: Dobra, pokazuję.
12: Słońce?
11: Dom?
12: Ciepło?
10: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
16: I po reklamie.

0: to dopiero były tańce, przytulańce, wolne na szkolnych dyskotekach przy tym kawałku od Kobra Nockiej. Kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK 2, zbliża się godzina 11 i newsy, a po 11 pokwitujecie mi odbiór paczki, która szła do odbiorcy 19 lat. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500 162 374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.

Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500 162 374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.

0: Nowoczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Kalambury. Przegrane robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Z newsów drogowych. Przez najbliższe 3 miesiące całkowicie zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Mejera od placu budowy nowego osiedla do skrzyżowania z Redutą. Objazd dla kierowców już wyznaczono ulicą Powstańców. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia 27 stopni, chociaż temperatura odczuwalna może być jeszcze wyższa. Chmur może zacząć przybywać w drugiej części dnia i niewykluczone, że przelotnie popada, a także może zagrzmieć, a jutro chłodniej, do 16 stopni.
4: Jest 11, news SK2, Anna Łobocka. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej, ocenia Czarzasty.
5: Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć.
4: Marszałek Sejmu apeluje jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami potencjalnego odebrania orderu Zeleńskiemu.
5: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
4: Premier zaapelował do prezydenta Nawrockiego o bezpośrednią rozmowę z prezydentem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie usłyszała zarzuty. To po śmierci 20-letniej studentki poparzonej podczas zajęć na uczelni, mówi Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury.
6: Tej osobie przedstawiono zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, którego dopuściła się jako funkcjonariusz publiczny, jako rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.
4: Do wybuchu w pracowni doszło prawie 3 lata temu za nieodpowiedzialność.

0: gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami, dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
5: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie.
6: SK2 News, Kraków.
7: Krystian Lis, Teatr Groteska przeprasza za chaos podczas sobotniej Parady Smoków. Po fali krytyki widzów, którzy przez zmianę lokalizacji niewiele zobaczyli, organizatorzy wydali oświadczenie. Tłumaczą, że nowa formuła pokazu wymagała przeniesienia go w rejon Salwatora, a zasłonięcie mostu Dębnickiego wynikało z kwestii bezpieczeństwa tłumu. Jeszcze najbliższej nocy na Zakopiance w tunelu pod Lubonie Małym będą prace serwisowe. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.
8: Tym razem w kierunku Krakowa sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania.
7: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
9: No przyznam, całkiem niedawno poznałam hasło Zjednoczone Emiraty Tatrzańskie, będąc właśnie na wycieczce w górach. Faktycznie, sporo turystów ze wschodu, no i dobrze, niech podziwiają ładne krajobrazy. Ile człowiek może patrzeć na piasek i pustynię, prawda? U nas deszcz polskich hitów w tej godzinie, wśród nich Nowe Podsiadło, który zrobi nas na błysk. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: głowie pas.
1: Nie kłam, że kochasz mnie. Piękny duet Flinta i Zagrobelny w Radiu SK2. No właśnie, tak się mówi, że jak kocha, to poczeka. Pewien Brytyjczyk naprawdę czekał długo. Jego paczka doszła do niego po 19 latach. Co ciekawe, pan te prawie 2 dekady temu zamówił magazyn dla rodziców, który miał mu pomóc w wychowaniu świeżo narodzonego syna, obecnie lat 19 i na studiach. Do paczki były dołączone oficjalne przeprosiny od brytyjskiej poczty. No ja to na miejscu pana Brytyjczyka, to bym się cieszyła, że to nie była polska poczta. Bo u nas po 19 latach czekania dostałby awizo, nie paczkę, a po wizycie w placówce od okienka odszedłby nie tylko z paczką, ale też i wielką księgą kulinarną siostry Anastazji, parą klapek i 3 paczkami żelków. No tak przynajmniej kończą się moje wizyty na poczcie.
2: SK2.

0: Tu Radio SK2, słyszę killer, myślę, elektryczne gitary i późne lata 90. To działa trochę jak memory, find, siara i wszystko jasne. Co do tego słynnego cytatu Siary Siarzewskiego, no są dwie szkoły. Jedni pamiętają find, siara, inni, że tam jest five, siara. No i w tej scenie mocno wiało, więc też i nasz ulubiony gangster mówił trochę niewyraźnie, no ale może znajdzie się ktoś, kto pogodzi obie strony. Ktoś chętny? Płacę jak za prezydenta.
1: SK2. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto? Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.

0: już niedługo, za 2,5 tygodnia. Sami zaśpiewamy ten kawałek pod nosem, idąc na dworzec i szukając swojego transportu na letni odpoczynek. Wakacje tuż, tuż, a my gramy wam Remedium i Wsiąść do pociągu od Maryli Rodowicz i Krzyśka Zalewskiego w Radiu SK 2. Póki co przed nami stacja informacje, te w samo południe na naszej antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: 9 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
7: I po reklamie.
8: Ciepło się zrobiło w Krakowie i druga połowa dnia może przynieść grzmoty, może przynieść burze. No wieczorem to będzie grzmieć i padać na pewno, bo już to widać w prognozach speców od pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę, to zapowiadany jest spadek. Jutro w najcieplejszym momencie dnia ma być tylko 16 stopni. Ale jak na razie mamy wysoką temperaturę, około 26 w tym momencie w Krakowie. Zostańcie koniecznie z nami.
9: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. To nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
9: Relacjonuje prokurator Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Szczegóły ustala policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Starcie koalicji z PiS-em przy Wiejskiej. Sejf wywołuje emocje w Sejmie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewniał, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
11: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SAFE, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo...

0: Bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
1: Unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. W ramach programu pod koniec maja udało się w ciągu 3 dni zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym. Dziś przed rządem decyzja w sprawie płacy minimalnej. Rada Ministrów właśnie rozpoczyna posiedzenie. Podczas niego zajmie się m.in. propozycją płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd ma je przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Resort pracy ma rekomendować wynagrodzenie minimalne w wysokości 4986 zł. Byłby to wzrost o 180 zł.
2: SK2 News, Kraków.
3: Krystian Lis. Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie.

Kultura Radio SK2, 100% polskiej muzyki wam gramy. Minęła 12, przed nami dużo atrakcji w tej godzinie. Będzie i wkrętka Nosela, i muzyczny wehikuł czasu, a na początek romantyczna Sanach na taki głębszy oddech. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Zespół Human w Radiu SK, dwa Polski, bo i 100% polskich hitów też wam gramy. On też gra, ale na nerwach. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie, telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
1: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
2: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
1: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
2: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś
1: nie
2: wchodził...
1: Nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
2: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodni obok.
1: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
2: tak?
1: To czy jak które reguluje? To co, ja wchodzę od balkonu?
2: Nie, nie, nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
1: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
2: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
1: Nie, no ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju,
2: tak,
1: i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
2: tak,
1: a naprzeciwko powinna mieć wyjście na balkon,
2: tak,
1: czy nie?
2: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zareglować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
1: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
2: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia, to wtedy
1: dla
2: otworzy się balkon.
1: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
2: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
3: Kochani, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
4: Nosel wkręca.

czasu. Czy piosenka o czasie musi być stresująca i zmuszać nas do gorączkowego pilnowania, czy gdzieś przypadkiem nie jesteśmy spóźnieni? Absolutnie. A idealnym przykładem na to, że piosenka o czasie może ukoić nasze nerwy i skłonić też do takich lekkich przemyśleń, jest zegarmistrz światła Tadeusz Woźniak, już teraz w Radiu SK2.

0: To jeszcze wiosenna nowość od Bledki. Tańczy, gramy wam w Radiu SK 2. Łącznie w gorącej polskiej dwudziestce znajdują się dwa single od Aleksandry. Tańczy, który słyszeliśmy przed chwilą. I romantyczne dwa dni. Na obie pozycje możecie głosować na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl

0: Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: Wielkie show zrobili panowie na zamknięcie festiwalu w Opolu. Tak się właśnie świętuje 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk i tacy sami, tym rockowym klasykiem dopłynęliśmy do godziny 13. Przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od

0: założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Uważajcie na powstańców wielkopolskich. Wypadek w kierunku Czyżyn na wysokości ulic Krzywda i Kuklińskiego delikatnie się tam korkuje. Zaczyna się również kotłować ulica Skotnicka, dojeżdżając do A4 w stronę Skawiny. Ruch spowalnia także na Rybitwach, na Śliwiaka i Połanki. Cieszmy się dobrą pogodą, bo po południu diametralnie się zmieni. Dziś w Krakowie zapowiadane deszcz i burze. Od tego momentu spore ochłodzenie. Teraz bardzo ciepło, wręcz gorąco. 28 stopni pokazują termometry.
5: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po dramacie 17-latka w Woli Bierwieckiej. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi oraz dłoń.
6: Kierownik pociągu ma obowiązek opieki nad pasażerem. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
5: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Parlamentarzysta z problemami. Do komisji regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek złożyła europejska prokurator generalna Laura Kövesi, a przekazał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: To jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Wojciecha Króla.
5: Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór. Zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach. Upadek grozi poważnymi konsekwencjami, ostrzega Edward Liota, ratownik TOPR.
8: Często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu. Nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
9: Zapomnijmy już o raczkach, czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
5: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
3: SK2 News, Kraków.
4: Brian Bednarczyk. Jan Hoffman dołącza do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Kandydat znany jako inicjator referendum za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego obiecuje obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, zmniejszenie strefy czystego transportu i przeprowadzenie audytu finansów miasta.
10: Najpierw postawić rzetelną diagnozę, a potem dopiero wprowadzać leczenie.
4: A nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej poznamy jeszcze dziś. 45 milionów złotych z KPO dla Krakowa. To zarządzenie komisarza miasta Stanisława Kracika. Magistrat zaciągnie długoterminowe pożyczki.

0: między innymi na cyberbezpieczeństwo.
1: Uwaga kierowcy, będę miał dla was bardzo dobre informacje. Będzie coś za darmo dla nas. No może jeszcze nie w te wakacje, ale kolejne. I o tym w tej godzinie. Oczywiście zawsze za darmo też najlepsze polskie hity u nas w Radiu SK2. W tej dziesiątce szykują się już Carla Fernandez, Magma, a na otwarcie Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto? Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: No to

też tak macie czasami w godzinach pracy, że was sen dopada, ziewanie i wam tak oczy lecą, takie robią malutkie i tak trudno się przed tym obronić i w ogóle wam się wydaje, że chyba polegniecie i przytniecie sobie komara w czasie pracy? No to jest życiowe podobno, bardzo wiele osób tak ma. A wiadomo, ratujemy się kawą, jakimś chodzeniem, jakimś takim podnoszeniem energii trochę na siłę, ale organizmu się oszukać nie da. No, to czasami pogoda, czasami inne czynniki na to wpływają, że jak wrócimy do domu, trzeba swoje odespać i tyle. W każdym razie to są rzeczy naturalne i jeżeli tak macie, to nie tylko wy tak macie. Ja też mam czasami małe oczy. Znaczy, właściwie z zasady mam małe oczy. Ale dobra, zostawmy to. Urszula na sen. Tak wam zagrałem w Radiu SK2. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim. To prosto z albumu Biała Droga. Ale kierowcom obiecałem, że powiem, co będzie za darmo. Otóż i co lepszego się wydarzy na polskich drogach. Koniec z bramkami i opłatami na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna właśnie likwidację infrastruktury poboru opłat na odcinku Wrocław-Gliwice, a w 2027 bezpłatny stanie się też fragment Katowice-Kraków. No to ci, którzy śmigają często autostradami, jeszcze proszą o to, żeby dorzucić do kompletu A2. Ja już wiem, że tam są czynione starania i będzie fajnie chyba. Proszę bardzo, może być fajnie? Może być fajnie. No to trzymamy kciuki oczywiście za więcej tych bezpłatnych odcinków. A teraz już oddział zamknięty nam muzycznie zrobi party w Radiu SK2.

Myslowy Seed dla Ciebie w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. A Wy wiecie, że dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. A jako, że być może dla części z nas Kaczor Donald był przyjacielem naszego dzieciństwa, to się jakoś tak ładnie przepleta, prawda? Ale z drugiej strony, słuchajcie, właśnie, gdybyście chcieli jakąś laurkę sprawić teraz komuś, kto jest dla Was bardzo ważny w życiu, to zdecydowanie ma status przyjaciela, a nawet łatkę przyjacielską przypiętą, to bardzo proszę, od tego jest nasza antena. Czekam na Wasze głosówki na naszym messengerze skowodwójkowym. Wysyłajcie je

0: Bardzo chętnie puścimy to dalej w świat, tak żeby przyjaciel poczuł się doceniony i chodził z głową w chmurach. A co? W końcu od czego jest takie święto, prawda? Dzień przyjaciela, przypomnę, 9 czerwca, korzystajmy z tego i pamiętajmy o swoich przyjaciołach zdecydowanie. Tam słońce, gdzie my, to Wiktor Dyduła, muzycznie już za chwilę w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
16: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
17: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
24: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
26: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
27: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
28: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
29: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
30: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
31: To będzie ostatnia reklama.
32: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
33: O nie! Gdzie moja kasa?
32: Brzmi jak thriller?

0: Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: I po reklamie.

0: to hymn męskiego grania z 2020 roku. 6 lat już minęło, jak graliśmy Świt, chociaż cały czas go gramy, bo to dobry numer jest, a u nas wiadomo, najlepsze polskie hity. To jest SK2, zaraz 14 po 14 i kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I też skąd to się wzięło, a dzisiaj tak przedwakacyjnie w tym cyklu sprawdzimy, skąd się wzięło koło ratunkowe.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24,30.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: ciasno na Konopnickiej do jubilatu na Rondzie Grunwaldzkim i przed Mostem Dębnickim. Wolniej pojedziemy do skrzyżowania Królowej Jadwigi i Jesionowej w Woli Justowskiej. Więcej aut gromadzi się na Balickiej z obu kierunków do przecięcia z ulicą na Płonie. Ruch wzmaga się również na Kocmyrzowskiej do Ronda Złowińskiego. Do Krakowa zbliżają się chmury. Możemy spodziewać się, że w ciągu najbliższych godzin spadnie deszcz i może też zagrzmi. Słupki termometrów sięgają teraz nawet 29 stopni.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata.

0: dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
1: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament.
0: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
2: Są takie głosy od mieszkańców, natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła. Bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej.
0: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło 12 osób. Dodajmy, że do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek dwójki dąbrowskich radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
3: SK2 News, Kraków.
4: Brian Bednarczyk. Palmy, retroklimat i zachód słońca nad Wisłą. Miami Vice Party w Forum Horyzonty już 13 czerwca. W line-upie znaleźli się Bubblegum, Gigi oraz duet Rysy. Oprócz muzyki w programie grill, retro gry, pokaz barmański, strefa tatu i liczne atrakcje w klimacie amerykańskich lat 80. SK poleca. A w najbliższą niedzielę wielka gratka dla pasjonatów elektrycznych jednośladów. O 11 otwarcie Perun Parku na Olczy w Zakopanem. Będzie moc atrakcji, pokaz gazy pirotechniczne i wiele innych. Szukajcie nas na miejscu, bo patronuje Radio SK.
5: No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, o takie dbają, wiadomo, wakacje i latem ratownicy, ale też nieodzownym tego elementem jest koło ratunkowe i właśnie skąd to się wzięło, ja dzisiaj opowiem, skąd w ogóle wzięło się koło ratunkowe. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, bardzo proszę, będzie Kasia Wilk, będzie Maciej Musiałowski i będzie Natalia Nykiel, która numerem Error rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Klasyk od zespołu The Momo, Kamień i Aksamit w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Stan & Grace z Filipem Lato, będzie też Hania Kuzimowicz, będzie też zespół Perfekta. Już teraz 18 minut po godzinie 14. Koło ratunkowe.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, a koło ratunkowe powstało z bardzo prostej potrzeby ratowania ludzi, którzy wypadli za burtę statku. Już w XVI wieku szkice urządzeń przypominających koło ratunkowe rysował Leonardo da Vinci, ale przez wiele lat pozostawały one tylko pomysłami. Prawdziwa historia koła ratunkowego zaczęła się w XIX wieku. Wtedy brytyjski oficer marynarki Thomas Kisby opracował tzw. pierścień Kisbiego, wykonany z korka i płótna, pływający pierścień, który można było szybko rzucić osobie, która nagle znalazła się w wodzie. W 1855 roku dokładnie rozwiązanie to zostało przyjęte jako standardowe wyposażenie jednostek ratowniczych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze koła ratunkowe były ciężkie i wykonywane głównie z korka. Z czasem zastąpiono je nowoczesnymi materiałami, takimi jak pianki, tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Dzięki temu są lżejsze, lepiej utrzymują człowieka na powierzchni i są bardziej widoczne dzięki charakterystycznym pomarańczowym kolorom. Najstarsze zachowane koło ratunkowe pochodzi z 1866 roku i brało udział w działaniach wojennych na Morzu Adriatyckim. Dzisiaj możemy je oglądać w Muzeum w Rzymie, a to pokazuje tylko, że ten niepozorny, pomarańczowy krążek, który ma ze sobą ponad 150 lat historii, uratował już niezliczoną liczbę istnień ludzkich. I prawda jest taka, że od tego, jak u swoich początkowych lat istnienia został odpowiednio podrasowany, to od tamtego czasu niewiele się zmieniło, a swoją funkcję i rolę pełni znakomicie.
1: Skąd to się wzięło?

0: To perfekt raz po raz straszą nas, 29 po drugiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A dzisiaj w wehikule czasu Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście i ten utwór za chwilę wam zagram w Radiu SK2 i to jest jedna z tych piosenek, które zna w Polsce, którą zna w Polsce niemal każdy. Tyle słońca w całym mieście miało premierę w 1974 roku i bardzo szybko ten kawałek stał się największym przebojem Anny Jantar. Muzykę napisał jej mąż Jarosław Kukulski, a tekst stworzył Janusz Kontratowicz. Piosenka została zaprezentowana podczas festiwalu w Opolu i praktycznie od razu podbiła serca wszystkich słuchaczy. Co ciekawe, sam Kukulski wspominał, że utwór powstał z połączenia dwóch różnych muzycznych pomysłów. Początkowo miał być niespodzianką dla Anny Jantar, która przebywała wtedy za granicą. Kiedy wróciła i usłyszała piosenkę po raz pierwszy, od razu uwierzyła, że będzie hitem, no i miała rację. Optymistyczny tekst miał oddawać pogodę ducha samej Anny Jantar, a autor słów mówił później, że inspirował go blask i radość, które artystka wnosiła wszędzie, gdzie się pojawiała. Ciekawostką jest, że w 1999 roku córka piosenkarki Natalia Kukulska nagrała tę piosenkę w duecie właśnie z samą Anną Jantar, czyli z mamą. Dzięki technice studyjnej połączono głosy obu artystek, mimo że Annę Jantar dzieliło od tego nagrania prawie 20 lat. Utwór ponownie trafił na listę hitów i poznało go kolejne pokolenie słuchaczy, ale my sięgamy po to, co najlepsze, czyli sięgamy po oryginał. W Radiu SK2 już teraz Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Jeżeli dzisiaj macie taki dzień, który pasowałby idealnie do tytułu tej piosenki, spokojnie, weźcie go już do końca dnia w pracy, czy tam w szkole, czy na uczelni na przetrwanie, a jutro będzie lepiej, tego się trzymamy. To zespół LOR na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radiu SK 2, jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Pięknia Miłości, Piotr Rubik i jego kompania.
1: Reklama. Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a za odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Kalambury, przegrany robi obiad.
6: Mama pokazuje zimę?
7: Albo stoi przy lodówce.
5: Dobra, to jeszcze raz.
6: Dom?
7: Ciepło.
5: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
10: I po reklamie.

0: dziś do KFC.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz.
4: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Kierowcy, uważajcie, na skrzyżowaniu Lipskiej z ulicami Golikówka i Mierzeja Wiślana był wypadek. Warto zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Przygotujcie się również na korek na Stella Sawickiego do Alei Bora Komorowskiego, który zaczyna się już od ulicy Orlińskiego. W Krakowie oznak deszczu jeszcze nie widać, ale coraz więcej chmur i front zbliża się coraz bardziej. Warto zatem się przygotować na opady. Do godziny 23 na terenie prawie całej Małopolski drugi stopień ostrzeżenia przed burzami.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
16: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
15: Mówiła senator Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Podejrzane o zbrodnie w Ustce trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Przypomnę, w styczniu spędzał urlop z rodziną u teściów. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła na miejscu pomimo reanimacji. O 4-tygodniową obserwację 44-letniego Piotra K. wnioskowała prokuratura.
17: Dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
15: Mówi Paweł Wnuk z prokuratury okręgowej w Słupsku. Piotrowi K. grozi dożywocie. Brawura skończy się srogim mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem.
18: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
19: Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo. Autostrada jest po to, żeby je wcisnąć

0: ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowym rozsądkiem.
1: Dla mnie to jest przegięcie. To nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy.
2: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
3: SK2 News, Kraków.
4: Brian Bednarczyk. Nie wszystko przebiegło zgodnie z planem, mówi Teatr Groteska. Przypomnijmy, tysiące krakowian na Paradzie Smoków z przyzwyczajenia zajęło miejsce przy zakolu Wisły pod Wawelem, choć w tym roku widowisko przeniesiono na odcinek między Salwatorem a Dębnikami. Internauci pisali o organizacyjnym chaosie.
5: Będziemy wyciągać wnioski, zastanawiać się, czy ta przestrzeń jest właściwa.
4: Mówi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska, organizatora wydarzenia. 22 czerwca rusza remont na ulicy Przybyszewskiego w Bronowicach. Do końca sierpnia przebudowane zostaną zjazdy, chodnik i ścieżka rowerowa.
6: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień przyjaciela kwitnie. Mam nadzieję, że jakoś go tam spędzicie i poświętujecie. No wiecie, tak jak trzeba. Ja będę podgrywał pod to wszystko najlepsze polskie hity. Będzie sobie Boys, będzie Lady Punk, Monika Brodka, Znam Cię na pamięć na otwarcie tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Numer świeżynka, ale zupełnie jakbyśmy się nagle znaleźli w latach 60., 70., jeżeli chodzi o polską muzykę, prawda? To jest mistrz od takich retro brzmień Mrozu. Nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 17 minut po godzinie 15, a czy są tu fani dobrej, ale takiej naprawdę dobrej piłki nożnej? Ręka do góry. No i teraz będę mówił nie, wcale nie o mundialu, bo jak już emocje związane z mundialem opadną, to dokładnie miesiąc później, czyli 15 sierpnia we Wrocławiu czeka nas niezłe show, niezła uczta. Manchester United zmierzy się z AC Milanem w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem. Przypominam, wszystko 15 sierpnia we Wrocławiu, więc już teraz można sobie jakoś fajnie, oby się udało tylko oczywiście, zaplanować piłkarsko ten wakacyjny dzień, bo wiadomo, że jak Manchester z Milanem, no to się może dziać. Avarius Manx, Maj, później Artur Gadowski w kolejce ze swoim hitem Sandra Razor i Dawid Podsiadło. To jest SK2 18 po trzeciej.

0: Dawid Porciabło zasypuje nas nowościami, bo sezon, który wam zagrałem, bo później pojawił się kawałek, który jest jeszcze nowszy, czyli na błysk, a sam Dawid, wiadomo, teraz w czasie trasy stadionowej, obrotowy tur. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i dokładnie 15:30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: 3 miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku w Zielonce. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotę. 2 osoby zginęły, a 1 została ciężko ranna. Kierujący 37-letni obywatel Turcji podjął manewr zawracania, stojąc na prawym skrajnym pasie dwujezdniowej jezdni. Uderzyło w niego poprawnie wjeżdżające na skrzyżowanie auto. 37-latek był trzeźwy, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jedno złamane drzewo, 2 ranne osoby i fala pytań o bezpieczeństwo w mieście. To pokłosie wypadku, do którego doszło wczoraj w Kołobrzegu. Jak się okazało, pień, który spadł na 2 osoby, był w środku spróchniały, mimo że z zewnątrz drzewo wyglądało zdrowo. Urzędnicy kołobrzeskiego magistratu mają sprawdzić pozostałe drzewa w rejonie wypadku. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym

największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, m.in. na popularnej Orlej Perci. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity niezmiennie. 18 minut pozostało do godziny 16. Ja wiem, że niektórzy czekają na Jarząbka i jego prawdę. O przygodach z upałem w pracy będzie właśnie dzisiaj po godzinie 16, a muzycznie za chwileczkę doda jej pamiętnik.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
8: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
9: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
10: Weź głęboki oddech i nawiąż współpracę z profesjonalistami. AJP Centrum Wentylacji w Brzegach. Producent systemów wentylacyjnych i dystrybutor komponentów dla klimatyzacji. Własny park maszynowy i transport. Gwarancja terminowości oraz profesjonalna obsługa. Zadzwoń 500-162-374. Zapraszamy na kawę i zakupy od 6 rano i na www.ajp-cw.pl.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczanie mieszkania... Ech, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
15: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Café de Paris. To propozycja od Dawida Kwiatkowskiego w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. I zaraz 16. I zaraz też pojawi się po newsach Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. No ode mnie będą oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Męskie Granie, będzie Zakopower, będzie też Kasia Kowalska.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie dni odkrywców Dacia.

0: Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
8: A te najlepsze mają ich wiele.
7: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
8: To dobre strony Krakowa.
7: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
9: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
7: Zapraszamy. Sprawia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Incydent na Wita Stwosza w kierunku Ronda Mogilskiego. Ruch mocno spowalnia. Godzinę szczytu w Krakowie najlepiej widać jednak na Nowochódzkiej. Bardzo długie sznurki samochodów ustawiły się do Saskiej i Stoczniowców zarówno w kierunku na Czyżyny, jak i na Łagiewniki. Podobnie sytuacja wygląda na Ptaszyckiego, korek w stronę Placu Centralnego i Kopca Wandy. W Krakowie wciąż gorąco, ale słupki termometrów będą schodziły w dół. Miejscami już pokazują 28 stopni.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Jest 16. News ESG 2. Jakub Konieczkowicz. Na 25 lat więzienia skazał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego. 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą.
16: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie no jest osadzony w realiach niniejszej sprawy.
15: Mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oskarżony to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
17: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwe grad i wiatr w porywach do 75 km.

0: godzinę.
1: Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem?
2: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
1: Mówi Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
3: SK2 News, Kraków.
4: Brian Bednarczyk. To będzie pożegnanie mistrzyni olimpijskiej przed polską publicznością. Aleksandra Mirosław, złota medalistka we wspinaczce sportowej z Paryża, wystąpi podczas zawodów Pucharu Świata w Krakowie. Zawody wchodzące w World Climbing Series od 3 do 5 lipca na rynku głównym. Przed nami także 64. Małopolski Wyścig Górski. Kolarską imprezę tradycyjnie rozpocznie prolog w krakowskim Lesie Wolskim przy Alei Wędrowników. W tym roku w wyścigu weźmie udział 29 ekip z 18 krajów. Start w najbliższy czwartek.
5: Coraz częściej będą nam się teraz przydarzać upały. W związku z tym, co w czasie upałów może pracownik? Co powinien pracodawca? O tym opowie nam Jarząbek w swojej prawdzie już za moment, a ja będę grał najlepsze polskie hity Zakopane Rboso, potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Nareszcie, a także Kasia Kowalska z hitem To co dobre. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To, co dobre, to Kasia Kowalska. A wiecie, co będzie muzycznie za chwileczkę? Was, mam nadzieję, porywać i energii dodawać? Będzie Papa Dance. Nice Story. Będzie Ego. Będzie Roxy. Będzie Hurt. A teraz już Jarząbek i jego prawda, jakże ważna, bo o upałach w pracy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: No i jak upał leje się czasami z nieba, w biurze, jak w szklarni, a na budowie, to już można smażyć jajka na betonie, prawda? Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik? Albo raczej, co powinien zrobić pracodawca? W Hiszpanii poszli na całość. Od zeszłego roku mają coś, co nazywa się urlop pogodowy. 4 dni w roku pełni w płatne, gdy żar leje się z nieba albo pogoda szaleje. Warunek? Alert pogodowy z meteo. I można zostać w domu, albo przynajmniej nie ryzykować życia, idąc do pracy przez śnieżycę. A w Polsce? No na razie woda do picia. I ewentualnie wentylator z logo firmy. Ale prawo jasno mówi, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i odpowiednią temperaturę. Czyli jeśli w biurze masz wrażenie, że siedzisz w saunie, to już nie tylko twoja sprawa, ale i sprawa twojego szefa. Coraz częściej mówi się też o zmianach w kodeksie pracy. Może i u nas doczekamy się pogodowego wolnego, takiego, co uratuje przed skwarem albo śnieżną apokalipsą. Na razie jednak jedynym urlopem w czasie upałów jest ten w autobusie z klimatyzacją w drodze do domu.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A jakbyśmy się doczekali takiego wolnego za pochmurną minę na przykład, albo zachmurzony nastrój, to też by mogło być? Papa Dance już teraz, a Jarząbek wraca jutro ze swoją kolejną prawdą, tradycyjnie po godzinie 16. Teraz po 16 mamy 14 minut.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Powiedz mi tylko, gdzie wracać.
1: Na niebie to Oskar Cyms w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. I już prawie 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Pojazd wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Nie żyje kierowca. Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Na miejsce skierowano 3 strażackie zastępy oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni jest już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. O czym więcej na portal obronny.se.pl. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę

0: To Kasia Sienkiewicz i Były momenty. Taka oto działalność solowa tej artystki. Z wielkim przyjęciem Kasia podchodzi do koncertowania solo, do tej twórczości solo. Ostatnio na Instagramie Kasi Sienkiewicz mogliśmy zobaczyć relację z jej pierwszego solowego koncertu. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne i fajne przeżycia, które Kasi przy okazji towarzyszą. To jest SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Za 21 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmetals. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materiałów.

0: prace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.kosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
1: Kalambury, łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń? Wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą, to ci love. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. No i wtorkowe popołudnie. A jak ktoś lubi nadinterpretację, to nawet może powiedzieć wczesny wieczór. Mówcie jak chcecie, ale to jest zdecydowanie lepsza pora dnia, taka, kiedy już nic nie robimy i myślimy tylko o odpoczynku. Oczywiście, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Wiadomo, że są też różne inne, dziwne, indywidualne sytuacje. Jako, że to jest lepsza pora dnia, to ja was też absolutnie spokojnie zostawiam z Antoniną van Dessel. Antonina ma już przygotowane dla was muzyczne niespodzianki i jak to są niespodzianki, to ja wcale nie powiem, co wam Antonina po godzinie 17 zagra.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej.

0: Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki

0: Cano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo, saszetki

0: Dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Przypominam o alercie bezpieczeństwa. Drugi stopień zagrożenia burzami na terenie Małopolski. Do tego ma padać. To zapowiedź deszczowego tygodnia w Krakowie. Prognozy są dynamiczne. Teraz opadów możemy spodziewać się jutro oraz w piątek i sobotę. Temperatura również mocno spadnie, od 16 do 18 stopni maksymalnie w tym tygodniu. Na razie plany wyjazdowe trzeba albo odłożyć w czasie, albo zmienić. Na szczęście od poniedziałku wracamy do słonecznej aury.
2: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poznaliśmy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
5: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
6: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
5: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
7: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
5: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
5: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
4: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu. Śledczy złożyli zażalenie na tę decyzję sądu. Ich zdaniem areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków, grozi jej do 5 lat więzienia. Jest kilka stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny.
9: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
4: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Orbisfera, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
1: SK2 News, Kraków.
3: Brian Bednarczyk. Ruszyły miejskie konsultacje w sprawie wydłużenia nocnej prohibicji w Krakowie. Nowy projekt zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano. Znamy zwycięski projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym w Krakowie. Ma zastąpić fontannę Kryształ, która uległa zniszczeniu. Projekt zakłada umieszczenie metalowej rzeźby odzwierciedlającej krakowski krajobraz.
10: Ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa.
3: Mówi Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa.

Tak, zrobiło się romantycznie za sprawą grupy Sumptuastic i ich kołysanki, ale słuchajcie, ja z romantyzmu was tutaj wyrywam, dlatego, że już za 2 dni rozpocznie się największe piłkarskie święto świata, czyli Mundial 2026 wystartuje dokładnie 11 czerwca, a gospodarzem turnieju będą aż 3 kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I to właśnie w Meksyku rozegrany zostanie mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. No i chociaż tym razem reprezentacji Polski zabraknie na mistrzostwach, no to emocji na pewno nie zabraknie i przed nami ponad miesiąc wielkich meczów, niespodzianek, pięknych bramek, no i historii, które będzie wspominał cały piłkarski świat. Mundial to przecież coś więcej niż tylko wyniki, to przecież atmosfera, kibice, no i sportowe emocje, które potrafią połączyć miliony ludzi przed telewizorami i nie tylko. Więc nawet bez biało-czerwonych warto zarwać kilka wieczorów, no i poczuć klimat mistrzostw świata, bo już za 2 dni zaczynamy prawdziwe piłkarskie święto. I chociaż ja nie jestem sportowym freakiem, to będę oglądać. SK2. A teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w SC2?

0: Bajm, noc po ciężkim dniu, a u nas plotki i ploteczki z naszego polskiego podwórka show biznesowego. Państwo szczęśni, czyli Marina i Wojciech, świętują 10. rocznicę ślubu. No i trzeba przyznać, że kiedy brali ślub w Grecji, to wyglądało bardziej jak hollywoodzka produkcja niż zwykła ceremonia. I właśnie zrobili imprezę. I co to była za impreza? Słuchajcie, goście, wszyscy ubrani na biało, koncerty, drinki. Aj, tacy to potrafią.
1: SK2. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Zapraszamy. Sprawia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. To była Daria Zawiałow z numerem Z Tobą na chacie i mam nadzieję, że większość z Was dotarło już do domu i może zaśpiewać Z Tobą na chacie swojej drugiej połówce. Po 18 u nas dalej najlepsze polskie hity, na początek Margaret, Kuba i Kuba i Eny, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: A teraz dobre strony mają dni dobrych cen. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na wszystkie mieszkania. Tylko 11, 12 i 13 czerwca. Sprawia. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Zapraszamy. Sprawia.pl.
7: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 14 czerwca Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Startem Gniezno. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ratowali tonącego nastolatka. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą, a pomoc wezwała grupa rówieśników.
11: Chłopca z wody wyciągnęli świadkowie, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna.
10: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż

0: niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Służby w gotowości, zapewnia MSWiA. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się już odprawa z wojewodami w sprawie burz. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw. Najbardziej niebezpiecznie ma być dzisiaj na południu kraju. W 5 regionach uruchomiono alert RCB.
1: Kuba, czy ty wiesz, że jesteś naszym wróżbitą?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wczoraj upierałam się, że będzie brzydka pogoda, a ty mówiłeś, że będzie bardzo ciepło, no i sprawdza się. Także nasz tutaj synoptyk radiowy, Jakub, pamiętajcie, co powie,
2: nie przesadzajmy. Ja tylko mówię to, co mówią synoptycy.
1: Ach, no dobra, myślałam, że jednak tak wyczuwasz.
2: Nie, aż tak, chociaż trochę czuję, wiesz, tak trochę mnie coś łupie w kościach, no.
1: To już ten wiek. Antonina van Dessel, dzień dobry, godzina 18:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

Tak, dobrze, gramy wam w Radiu SK2. Gabriel Fleszar, Bilet do nieba. Słuchajcie, przeczytałam, że Doda padła ofiarą samoopalacza, makijażystka. Obiecała jej efekt wow, no a skończyło się niestety małym dramatem i lekkim zaskoczeniem przed lustrem. Ale umówmy się, drogie panie, drogie dziewczyny, niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nigdy nie przesadziła z samoopalaczem albo nie odkryła rano smug w miejscach, no o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziała. Ja tutaj powiem pierwsza. Dzisiaj rano wstałam cała noga, stopa w smugach, a stopy akurat nie smarowałam. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No nie wiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek chciał wyglądać jak po tygodniu w Hiszpanii, a wychodzi trochę jak po spotkaniu z filtrem Extra Caramel. Na szczęście jedno się nie zmienia. Samoopalacz na szczęście schodzi, a historie zostają na lata.

0: Techniku czasu.
1: Przenosimy się do roku 1982. No a skoro mundial jest na topie, to przypomnę, że właśnie w 1982 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobyła trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii. I w tym samym roku wydany został też słynny numer Autobiografia zespołu Perfect. Autorem tekstu był Bogdan Olewicz, muzykę napisał Zbigniew Hołdys, no a wykonawcą piosenki oczywiście był Grzegorz Markowski. Autobiografia, która została wydana na płycie UNU, opowiada według Grzegorza Markowskiego właściwie o trzech przyjaciołach. Andrzeju Mogielnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy w wieku 17-18 lat tworzyli trójkę przyjaciół i marzyli o ogromnej karierze. W rzeczywistości jednak wszyscy uważają, że to opowieść o młodzieży z tamtych lat, która słuchała Radia Luksemburg, Elvisa Presleya, piła tanie wino, no a chłopaki podkochiwali się w poliraksie. Początkowo, jak powiedział Markowski w wywiadzie, piosenkę miał wykonywać Zbyszek Hołdys, no ale oddał w końcu ją Markowskiemu, ponieważ stwierdził, że nie poradzi sobie z takim wokalem. Więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 największy przebój Perfektu, który mówi więcej o życiu Polaków niż niejedna praca naukowa. Posłuchajmy. Autobiografia już teraz u nas.

0: Takie lekkie, miłe i przyjemne hity gramy wam w Radiu SK2. To była Ania Karwan, Wiem, co było warto. A ja teraz powiem wam o pieniądzach, bo prawie 1,5 miliona złotych, tyle po finale Rolanda Garrosa, zgarnęła Maja Chwanińska. No i spokojnie, nie będzie od razu latać prywatnym odrzutowcem na treningi i mało tego, niestety od tej kwoty musi zapłacić bardzo, ale to bardzo duży podatek. Polska tenisistka mówi, że pieniądze chce wydać rozsądnie, głównie na rozwój kariery, trenerów i kolejne turnieje. Czyli zamiast sportowego auta, sportowa forma. I myślę, że to bardzo dobrze, bo po takim sukcesie apetyt rośnie. Nam wszystkim oczywiście i Mai myślę, że też. A my trzymamy kciuki, żeby za chwilę było głośno nie tylko o premii, ale też o kolejnych wielkich wygranych Mai Chwalińskiej. No bo dziewczyna naprawdę ma talent. A muzycznie w SK2 za moment formacja Nieżywych Schabów i ich ławka.
1: SK2
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
5: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
9: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
12: Kalambury, przegrany robi obiad.
13: Mama pokazuje zimę?
14: Albo stoi przy lodówce.
12: Dobra, to jeszcze raz.
13: Dom?
14: Ciepło!
12: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na co?

0: Coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
1: Przerabiasz strych na wygodną przestrzeń, wysokiej jakości produkty do adaptacji każdego poddasza kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy produkty Fakro, okna dachowe, schody strychowe i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: I po reklamie.

0: Taki dobry numer zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 19. Kombi? Słodkiego, miłego życia. No a życie będzie słodkie i miłe, dlatego że po 19 Radio SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Doda, elektryczne gitary i Beata. Więc koniecznie zostańcie, wychillujcie razem z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do

0: roku.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz.
1: No to słuchaj,
2: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Już w ten czwartek, 11 czerwca, na ulicę Krakowa wraca jedna z najstarszych i najbardziej wyczekiwanych tradycji. Barwny pochód Lajkonika wyruszy o 13 spod siedziby miejskich wodociągów na Zwierzyńcu. Orszak Włóczków i Tatarów przejdzie tradycyjną trasą przez plac na Stawach i ulicę Zwierzyniecką. Jednym z najbardziej widowiskowych momentów będzie popisowy taniec z chorągwią na skrzyżowaniu pod Filharmonią. Finał imprezy wieczorem.

0: dobrych hitów. Na początek doda znak pokoju, ale oprócz hitów powiem wam o newsach prosto z Opola, dlatego że festiwal w Opolu mamy za sobą, ale wychodzą plotki i ploteczki i mam coś dla was.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: I te plotki będą miały coś wspólnego z artystką, którą właśnie usłyszycie teraz w Radiu SK2. Doda znak pokoju. A za moment plotki o niej.

0: Was.
1: Ale to jest dobry numer, Maciej Musiałowski i jego Flora. No a ja miałam mówić o dramach, jakie były na Opolu w tym roku. No więc słuchajcie, za kulisami festiwalu w Opolu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. I tym razem Natalia Kukulska przyznała, że nie mogła zasnąć przez rozśpiewującą się Dodę za ścianą. Czyli zamiast kołysanki, prywatny koncert na żywo. No i Natalii ten koncert nie przypadł do gustu. No i trzeba przyznać, że to jest dopiero festiwalowy klimat. Jedni liczą owce przed snem, a inni wysokie dźwięki Dody. No ale może w tym jest taki plus, że w takim hotelu nawet budzik nie jest potrzebny. Wystarczy sąsiadka z mocnym wokalem i człowiek od razu gotowy na śniadaniówkę i na Opole. Także pani Natalii, no proszę nie narzekać. A zaraz u nas Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani w S2. No to posłuchajmy, jedziemy.

To była Sanach, Kolońska i Szlugi, a teraz będzie o ciekawych zjawiskach. Jeszcze niedawno wszyscy mieliśmy FOMO, czyli strach, że coś nas ominie. Impreza, koncert, spotkanie, promocja. Człowiek po prostu siedział w domu i stresował się bardziej niż maturzysta przed matematyką. A teraz przeczytałam, że jest coś popularniejszego i jest to JOMO. Czyli Joy of Missing Out, w skrócie ogromna radość z tego, że nigdzie nie trzeba iść, czyli totalna odwrotność. No i nagle idealny wieczór to nie jest klub do rana, tylko serial, kanapa i telefon ustawiony na nie przeszkadzać. No i tak myślę sobie, że w dzisiejszych czasach no to chyba coś w tym jest, bo z wiekiem człowiek przestaje się bać, że coś go ominie, a zaczyna się cieszyć, że wreszcie może nie wychodzić z domu. Więc zdecydowanie JOMO robi robotę. A u nas muzycznie teraz Bledka i tańcz.

0: Wszyscy są ciekawi i wszyscy zainteresowani jak najbardziej tym, co za oknem. No i słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście mieliśmy bardzo wysokie temperatury, miejscami nawet ponad 30 stopni, ale od jutra niestety przyjdzie do nas małe ochłodzenie. No i od połowy czerwca mają przychodzić już takie mega, mega ciepłe dni, ma być to normą, ale na razie jeszcze parasol musi pozostać naszym najlepszym przyjacielem, więc jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze takich lekkich kurtek nie chowamy, a sandały jeszcze chwilę, drogie panie, muszą zaczekać. No i tak to z pogodą w ten wtorkowy wieczór wam powiedziałam. Ale muzycznie u nas bardzo dobrze i za moment Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy, więc zostańcie i posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilove Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: I po reklamie.

0: To była Lanberry, Ostatni most, a my zbliżamy się powoli do godziny 20. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że zobaczcie, wtorek powoli się kończy. Zostaje środa, czwartek, piątek i co? I znowu weekend i można odpocząć. A jak do tych informacji dorzucicie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gra wam oczywiście Radio SK2, no to macie już po prostu wieczór zrobiony. A my po 20 na start lecimy z dobrą muzyką. Poleci Ania Dąbrowska, Mrozu, Kasia Kowalska. Więc co? No słyszymy się.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bulwar Czerwieński znów zatętni życiem i dawną tradycją. Od czwartku 11 czerwca rusza kolejna edycja Jarmarku Świętojańskiego, która potrwa aż do 21 czerwca. Pod Wawelem wyrośnie wielka strefa wystawców, gdzie znajdziecie autorską ceramikę, tekstylia i unikalne rękodzieło od twórców z całej Polski. Będą też warsztaty plecenia wianków, rzeźby w drewnie oraz nocna gra terenowa w poszukiwaniu kwiatu paproci. Na scenie najlepszy polski folk.

0: Leniwie powoli wybiła godzina 20 we wtorek, 9 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam już wtorkowy dobry wieczór. I w tej godzinie na playliście same sztosy, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie się muzycznie naprawdę dobrze działo.
1: Najlepsze polskie hity.
0: I na początek Ania Dąbrowska i jej nieprawda w Radiu SK2. Posłuchajmy.

Piosenka, którą mam nadzieję już niedługo będziemy śpiewać. Big Day w dzień gorącego lata. Słuchajcie, w związku z tym, że Mundial 2026 zbliża się wielkimi krokami, już startuje 11 czerwca, ja nie jestem jakimś znawcą sportu, no ale obserwuję to dla Was, żeby Wam tutaj dawać informacje z pierwszej ręki. No i poznaliśmy sędziego meczu otwarcia Mundialu 2026. Spotkanie Meksyku z RPA poprowadzi Brazylijczyk Wilton Sampaio, arbiter dobrze znany kibicom z największych piłkarskich imprez. No i oby tym razem było o nim cicho, no bo wiecie, jak wiadomo, idealny sędzia to taki, którego po meczu nikt nie pamięta. No, przed nami wielkie piłkarskie emocje, pełne stadiony i miesiąc życia według terminarza Mundialu. Nawet bez reprezentacji Polski jedno jest pewne, od pierwszego gwizdka będzie się działo, oj będzie. A muzycznie u nas też będzie się za chwilę działo i za moment u nas Sarsa bronie się w SC2.

0: wehikuł czasu.
1: Już za moment w naszym wehikule czasu numer z 1987 roku, który niewiele brakowało, a mógł zniknąć, zanim w ogóle usłyszeli go fani. Mowa o przeboju Aleja Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej, do którego słowa napisał Marek Dutkiewicz, a muzykę skomponował Romuald Lipko. Początkowo Aleja Gwiazd była odrzucana przez wszystkie stacje radiowe jako taka zbyt melancholijna i taka smutna, ale słuchajcie, autorzy nie poddawali się, wierząc w jej moc, no i zgłosili ją do telewizyjnego konkursu premiery na festiwalu w Opolu w 1987 roku. No i wtedy zaczęło się dziać. Głosy oczywiście po tym występie były podzielone. Jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie. No ale piosenka z całą pewnością była na ustach wszystkich. No i wszystkie stacje zaczęły ją puszczać. Tekst Alei Gwiazd był inspirowany samotnością i taką refleksją nad przemijaniem. Tematami, które w drugiej połowie lat 80. rezonowały bardzo mocno z publicznością. Piosenka, jak się dobrze wsłuchacie, nie jest takim prostym love songiem. To taka ballada o straconych marzeniach, mijającym czasie, o tym, co zostaje po wielkich chwilach. Zatem już teraz wysłuchajmy w Radiu SK2 Alei Gwiazd i odnajdźmy tę melancholię lat 80. No to słuchamy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest taki numer, który kojarzy mi się z takimi letnimi wieczorami i imprezą w piątek wieczorem, w wakacje. Fuka i Liwka i Enklawa, chcę więcej i myślę, że to będzie hit tego lata. Ale powiem wam o czymś, co znalazłam i co trochę mnie zasmuciło i zszokowało. Bo koniec anonimowych większych zakupów. Unia Europejska szykuje przepisy, przez które przy większych transakcjach trzeba będzie podać między innymi PESEL. No serio. Czyli kupno droższego zegarka albo torebki może wkrótce przypominać bardziej wizytę w urzędzie niż taki szybki shopping. No i niby chodzi o bezpieczeństwo i walkę z praniem pieniędzy, ale wielu ludzi już teraz zastanawia się, czy za chwilę przy zakupie ekspresu do kawy sprzedawca nie poprosi jeszcze o grupę krwi i nazwisko panieńskie mamy. No bo taką stronę to trochę zmierza. I jedno jest tutaj pewne, spontaniczne, a wezmę sobie, a se dam, może trochę stracić już swój klimat, niestety. A za moment u nas muzycznie bardzo dobrze, stare dobre wilki i ich bohema.
1: SK2. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na dni otwarte inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To top

0: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To twoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: z takim rockowym pazurem zbliżamy się w Radiu SK2 do godziny 21. To był oczywiście Lombard i Szklana Pogoda. Na szczęście nie za oknem. Po godzinie 21 u nas polecą dalej najlepsze polskie hity, więc koniecznie zostańcie z nami. Na początek Dawid Podsiadło, Demono i Jeremi Sikorski, więc jak sami słyszycie, no będzie bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!
1: Reklama.
2: Szukasz mieszkania w Krakowie? Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na Dni Otwartej Inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A w Krakowie. Odwiedź nas w najbliższą sobotę i niedzielę od 10 do 15 i poczuj klimat inwestycji. Zobacz mieszkania i poznaj wyjątkową ofertę specjalną. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Szczegóły na nowymateczny.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po co? Gdzie? Kiedy?
7: A teraz z Krakowa ruszamy do Zakopanego, bo stolica Tatr stanie się absolutną stolicą europejskiego sportu już w najbliższy weekend. Od 12 do 14 czerwca na Placu Niepodległości Tatra Fest. Na specjalnej 15-metrowej ścianie rozegrany zostanie Puchar Europy oraz Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. Będą olimpijczycy z Marcinem Dzieńskim na czele. Będzie też bieg górski na dystansie 68 km. SK poleca.
8: Magazyn lokalny.
9: Brian Bednarczyk, to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Małgorzata Ostrowska, Enej, a także lokalni wykonawcy doskonale znani skawińskiej publiczności wystąpią podczas Dni Skawiny. Święto miasta i gminy to mnóstwo muzyki, atrakcji, także sportowych, a przede wszystkim okazja do spotkań po latach. Mimo radosnego charakteru Dni Skawiny to nie jest festyn, podkreślają pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, organizatora wydarzenia.
10: Karolina Kozanecka, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Chyba w tej kwestii nic się nie zmieniło. My jesteśmy przekonani, że Dni Skawiny to nie jest tylko festyn, kiełbasy i darmowego koncertu, ale przede wszystkim jest to nadal niezwykle wyczekiwane wydarzenie plenerowe dla mieszkańców, dla lokalnej społeczności, która przede wszystkim może się spotkać. Naprawdę to działa. Czasami ludzie spotykają się, którzy się nie widzieli przez kilka lat i właśnie Dni Skawiny są takim miejscem, kiedy te spotkania mają miejsce, kiedy w końcu się ludzie widzą, bo tak to jest. Jeżdżą samochodami i pracują oczywiście poza Skawiną bardzo często, więc gdzieś się mijają i nadal się to nie zmienia i to jest chyba najbardziej takie wartościowe w tym wydarzeniu i cieszy nas to niezmiernie, że widzimy twarze, których nie widzimy na przykład cały rok, którzy nas gdzieś tam nie mają czasu, zbyt szybko żyją, żeby przyjść do nas na spektakl teatralny czy koncert, a właśnie Dni Skawiny to taka przestrzeń, gdzie przestrzeń przede wszystkim integracji i takie wyczekiwane wydarzenie, które jest tak naprawdę świętem. Świętem dla wszystkich naszych mieszkańców.
11: Anna Wrzoszczyk, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Jak zwykle staramy się uderzyć w gusta naszych mieszkańców, co nie jest łatwe, bo wiadomo, że każdy ma inne preferencje i czasem co roku pojawiają się osoby, które z naszych propozycji są zadowolone. Zdarzają się też takie, które gdzieś tam nie za bardzo cieszą się z wyboru, którego dokonujemy, a ogólnie sytuacja nie jest wcale taka prosta, bo bardzo szybko też możliwości i terminy gwiazd są zarezerwowane, więc naprawdę to trzeba szybko działać, żeby móc z roku na rok próbować zaprosić do Skawiny naprawdę duże nazwiska. I mam nadzieję,

0: że są tak różne te propozycje tegoroczne. Nie każdy na pewno przyjdzie i skorzysta ze wszystkich tych naszych propozycji i ofert, natomiast myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tradycyjnie Dni z Kawiny trwają przez 2 dni, więc startujemy w sobotę 13 czerwca i zaczynamy od koncertu zespołu Rytmia. A jeżeli Rytmia, to znana wszystkim lokalnie Małgorzata Szybisty, wokalistka, która już od lat na skawińskim rynku, ale też już na, można powiedzieć, na polskim rynku działająca, a po niej Zosia Karbowiak, która też powinna mieszkańcom być znana. Bardzo charakterystyczny głos, bardzo uzdolniona wokalistka. No i oczywiście wisienka na sobotnim torcie to występ zespołu Enej. I no tutaj to nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć i przedstawiać zespołu, który Państwu proponujemy. To już na pewno renoma wieloletnia i gwarancja dobrej muzyki, dobrej zabawy. No i oczywiście tradycyjnie zakończymy dyskoteką. Dyskoteką trochę inną niż ostatnie lata pokazywały. Ostatnie lata to była taka typowo młodzieżowa muzyka. Natomiast teraz przeniesiemy się troszkę w czasie i retro party. Proszę się nie obawiać, że to nie będzie dobra muzyka, bo to też będzie dobra muzyka, ale pewnie więcej znana osobom starszym, bo do tej pory żeśmy dopieszczali tylko młodą publiczność i ta muzyka była taka dla nich typowo współczesna i cięższa dla starszych osób, natomiast tutaj w tym roku dajemy szansę pobawić się osobom, które urodziły się w latach 80., 90. Mamy nadzieję, że będą zadowoleni. I w niedzielę, proszę Państwa, też tradycyjnie, jak już od wielu lat, zaczniemy od Kalejdoskopu Talentów i z całym szacunkiem gwiazdy i wielkie koncerty, nazwiska są dla nas ważne, natomiast sercem jesteśmy w tym punkcie programu zawsze jako niedzielna propozycja. Zapraszamy do pokazów naszych sekcji artystycznych, które na co dzień trenują u nas w Centrum Kultury i Sportu. Bardzo doceniamy zaangażowanie, to całoroczne zaangażowanie naszych uczestników, dzieci, nauka, też nie zawsze pewnie tylko sprawiające przyjemność, ale to jest moment, kiedy faktycznie nagrodą jest występ na dużej profesjonalnej scenie. Jest radość dla rodziców, dla bliskich i jest też fajna satysfakcja dla instruktorów, żeby pokazać też ich ważną pracę i to, jak młodzi ludzie przychodzą i zaczynają, a potem na koniec już są w stanie pokazać efekty swojego zaangażowania. I po Kalejdoskopie Talentów zapraszamy na koncert Chadomena. To też już artysta długo działający na rynku muzycznym. No i tutaj też zakończymy niedzielną wisienką, jak już idziemy w tą nomenklaturę. Małgorzata Ostrowska, drodzy Państwo, no to tutaj to już klasa sama w sobie. Wokalistka, która na scenie jest od wielu, wielu lat. Głos, który jest tak charakterystyczny, że nawet jak nie widzimy, kto śpiewa, to po głosie poznamy.
1: Rokrocznie bywało tak, że podczas Dni z Kawiny można było się ubrudzić i mam tu na myśli taki sportowy kontekst, mianowicie sprawdzenie się na torze przeszkód, słynny komandosik. Czy w tym roku nie będzie inaczej i będzie można wziąć udział w komandosiku?
2: Oczywiście, że tak. Tradycyjnie zapraszamy wszystkich, małych, dużych, rodziny, czyli wszystkich, którzy mogą tylko wziąć udział w biegu z przeszkodami. To wszystko już 14 czerwca na Błoniach Skawińskich. Tam czeka na Was mnóstwo atrakcji, mnóstwo przeszkód, torów, dużo błota, wody, no i przede wszystkim świetna zabawa w duchu takiej dobrej rywalizacji, więc oczywiście zapraszamy, jak zwykle komandosik podczas Dni Skawiny.
0: Mamy nadzieję, że to
2: z przeszkodami. To wszystko już 14 czerwca na Błoniach Skawińskich. Tam czeka na Was mnóstwo atrakcji, mnóstwo przeszkód, torów, dużo błota, wody, no i przede wszystkim świetna zabawa w duchu takiej dobrej rywalizacji, więc oczywiście zapraszamy, jak zwykle, komandosik podczas Dni z Kawiny.
0: Mamy nadzieję, że to

wszystkim taka nasza wizytówka, taka promocja naszego regionu, naszej gminy. Przyjeżdża mnóstwo gości i sąsiadujących gmin, z powiatu całego, więc jak najbardziej to wykorzystujemy jako promocję i jesteśmy z tego dumni, dlatego też, że Niskawiny zawsze miały taką renomę i jedną z najlepszych imprez w Małopolsce.

To jest ta różnorodność, która musi się pojawić. To muszą być lokalne produkty, to muszą być zdrowe produkty, to muszą być nawet słodycze, jak lody rzemieślnicze, czy soki świeżo wyciskane. Więc jakby to wszystko się zmienia i no i chyba dobrze, bo świat idzie do przodu i tak naprawdę takie festyny, oczywiście w cudzysłowie, bo mówiliśmy, że Dni z Kawiny nie chcemy nazywać festynem, ale takie właśnie wydarzenia masowe, wydarzenia plenerowe, również zmieniają swój charakter. Stają się bardziej ekskluzywne, mogę tak chyba powiedzieć, czyli i od kwestii bezpieczeństwa przez produkty, przez obsługę, technikę, podanie tego wszystkiego, czyli na przykład ilość i wielkość ekranów LED-owych, czyli telebimów, nagłośnienia. To wszystko idzie do przodu i tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, słowo dla krytyków, trzeba wziąć to pod uwagę, żeby jednak czasami

nagłośnienia, to wszystko idzie do przodu i tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, słowo dla krytyków, trzeba wziąć to pod uwagę, żeby jednak czasami

0: jak zatłoczone miasto, jak brak miejsc parkingowych, jak może większa ilość śmieci, może hałas przez dwa dni, chociaż staramy się naprawdę trzymać wszelkich norm i godziny przede wszystkim, ale tak, na pewno jest to w jakiś sposób uciążliwe dla mieszkańców, ale przypomnijmy sobie, to jest naprawdę dwa dni w roku, kiedy impreza masowa na taką skalę ma miejsce, to nie jest co tydzień, to nie jest co miesiąc, to są dwa dni w roku, więc zachęcamy wszystkich do znalezienia czegoś dla siebie, a niekoniecznie znalezienia czegoś, co w tym czasie mogłoby przeszkadzać, co gorzej funkcjonuje. Doceńmy to, że mamy taką możliwość, żeby się spotkać, doceńmy tą kwestię integracyjną, doceńmy kwestię promocyjną naszego regionu, bo to jest przecież też ważne. Zachęcam do optymistycznego myślenia, do nastawienia się tylko na dobrą zabawę. My nastawiamy się jak zwykle bardzo pozytywnie, że będzie fantastycznie, że na pewno publiczność dopisze, jak zwykle, i oczywiście, że będzie świetna pogoda.
1: Ja tak myślę, że jeżeli nawet ktoś nie ma ochoty skorzystać z oferty koncertowej, to będzie też wiele fajnych propozycji takich rodzinnych dla młodszych i dla starszych. Dla młodszych duża rozbudowana strefa atrakcji dmuchanych, dla starszych wiele urządzeń na wesołym miasteczku, więc myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. My czekamy na Was. Jesteśmy nastawieni na to, że chcemy zrobić wszystko, żeby nasi mieszkańcy byli zadowoleni.
2: Dni z Kawiny w ten weekend, 13 i 14 czerwca. Pełny program dostępny na cki.pl. Tu możemy dzielić się żywnością z innymi. Mowa o lodówce społecznej, która stanęła w Skawinie dzięki staraniom Centrum Usług Społecznych. O skawińskiej jadłodzielni oraz idei lodówek społecznych opowie dyrektor CUS-u Joanna Rudek.
3: Lodówka społeczna, czyli taka inicjatywa, z którą zwróciliśmy się do mieszkańców o dzielenie się właściwie produktami żywnościowymi czy przygotowanymi posiłkami, które są przygotowane w nadmiarze albo zbywają nam w domu, żeby nie wyrzucać, nie marnować tej żywności. Jak w każdej społeczności są takie osoby, którym brakuje tej żywności albo brakuje środków na zakup żywności i chętnie skorzystają z możliwości zabrania produktów spożywczych. To jest nowa, pierwsza lodówka na terenie naszej gminy. Od jakiegoś czasu przymierzaliśmy się, natomiast szukaliśmy też odpowiedniego miejsca, takiego, żeby z jednej strony było łatwo dostępne, z drugiej strony, żeby też mogliśmy mieć nad tym jakiś nadzór, w sensie kontrolowania produktów, kontrolowania ich długości, przydatności do spożycia, więc stąd też tak decyzja o tym, że znajduje się ona w przejściu między siedzibą Centrum Usług Społecznych na ulicy Popiełuszki 17, a budynkiem Ajki, tak w przewiązce, w miejscu takim zadaszonym. To też jest ważne, że jakby ta lodówka też nie będzie narażona na warunki atmosferyczne dodatkowo, czyli zmiany temperatury, nasłonecznienie, co na pewno wpłynie też na jakość produktów, które tam są umieszczane.
4: I będziemy tłumaczyć zasady działania lodówki, bo to oczywiste, ale powiedzmy sobie, jakie produkty możemy albo powinniśmy w niej umieszczać?
3: Produkty takie, które przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkty gotowe, które nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia. Wyroby własne typu, nie wiem, ciasta, zupy, zapakowane z opisaną datą przygotowania tego posiłku. Owoce, warzywa, chleb, sałatki lub inne rzeczy, które tak naprawdę mamy u siebie w lodówce. To, co jest ważne, no to jakby określenie przez osobę, która się chce podzielić tym żywnością, żeby było odpowiednio zapakowany ten produkt, tak w szczelne jakieś pudełko. Może to być słoik również lub jakiś inny pojemnik. No i określona data przygotowania posiłku, jeżeli to nie jest oryginalnie zapakowany produkt.
4: Czyli tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o rodzaj takiej żywności.
3: Prosimy o to, żeby nie zostawiać w lodówce surowego mięsa, produktów zawierających surowe jajka, jakieś kremy, budynie, majonezy, czyli wyroby niepasteryzowane, również z mleka, jogurty, sery, twarogi, otwarte puszki, słoiki, czy przetwory jakieś, które zostały jakby otworzone już przez nas i została nam część wykorzystanego produktu. No i oczywiście alkoholu, ani żadnych substancji psychoaktywnych również nie.
4: Skoro to jest pierwsza taka lodówka w Skawinie, to dlaczego Państwo się zdecydowali, nawet po jakichś staraniach, żeby ta lodówka wreszcie tutaj stanęła? Oczywiście możemy tutaj patrzeć na przykład Krakowa, w którym takie lodówki już są, jest ich kilka na terenie miasta, tutaj jeszcze wcześniej tego nie było.

0: To jest tak, że Państwo też muszą jakby obserwować albo dostają też sygnały, że takie urządzenie, lodówka jest rzeczywiście w SCAVI niepotrzebna, czy tak było?
1: Tak jak mówię, to przez jakiś okres czasu już myśleliśmy o tym, żeby taką lodówkę postawić, tak jak Pan powiedział, funkcjonują one w innych miastach, większych, mniejszych i wydaje się, że dobrze pełnią swoją funkcję. Tak jak mówiłam, w każdej społeczności znajdą się osoby, które potrzebują skorzystać z dodatkowej żywności, bo być może w tym miesiącu albo są w takiej sytuacji, że w tym miesiącu mają po prostu mniej środków, żeby przeznaczyć na zakup produktów spożywczych. Widzimy to również, bo prowadzimy też jadłodajnie dla osób, które wymagają wsparcia w przygotowaniu posiłku i też tych osób korzystających tam nie brakuje. Stąd też pomysł na to, żeby z jednej strony dać możliwość odbioru takiego gotowych produktów czy posiłku. Z drugiej strony też wiemy, że mnóstwo osób ma problem z tym, że gdzieś tej żywności zbywa, że robi za duże zakupy, że po świętach, bo to też taki był okres przedświąteczny, kiedy ta lodówka została ustawiona, że wiemy, że te okresy właśnie świąteczne zazwyczaj kończą się w taki sposób, że nam zostaje tej żywności przygotowanej więcej. Żeby tej żywności nie marnować, to postanowiliśmy też taką inicjatywę uruchomić.
0: Państwo się tą lodówką opiekują, czyli zakładam, że jeżeli znajdują się w niej produkty, które już się nie nadają do spożycia, ponieważ jeżeli ktoś to odpowiednio opisał, no to widać, że jeżeli coś na przykład jest teoretycznie kilkanaście dni po przyrządzeniu, no to siłą rzeczy trzeba z tej lodówki zabrać. To samo dotyczy się też utrzymania jej, to jest, nie wiem, energii, czy na przykład no po prostu posprzątania w niej.
1: Tak, opiekujemy się lodówką, dbamy o to i codziennie są sprawdzane produkty, które tam się znajdują, jeżeli chodzi o daty i usuwane są te produkty, które już się nie nadają do spożycia. No i dbamy też o czystość. Na naszej stronie i na Facebooku pojawiła się prośba do mieszkańców, że gdyby widzieli, zauważyli, że coś właśnie niedobrego dzieje się z tą lodówką, na przykład przez weekend, kiedy nas nie ma, no to żeby też zgłaszać takie sygnały, bo no czujemy się po prostu odpowiedzialni. Oczywiście zgodnie z regulaminem każdy korzystający jakby bierze na siebie ryzyko korzystania z tych produktów i z żywności, która tam jest. No niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, żeby zapobiegać takim sytuacjom, które mogą spowodować właśnie jakieś komplikacje zdrowotne dla osób, które korzystają z tych produktów.
0: Takie lodówki czy takie jadłodzielnie głównie cieszą się właśnie największym zainteresowaniem zarówno wśród tych, którzy oddają, jak i tych, którzy biorą, głównie w okresie świątecznym, niezależnie czy jest to czas świąt Bożego Narodzenia, czy tak jak niedawno mieliśmy czas świąt wielkanocnych. Czy jak do tej pory były takie sytuacje, że ta lodówka na przykład była przepełniona, albo czy na przykład były tam pustki, bo już wszystko było stamtąd zabrane. Czy jeszcze ten pomysł musi nabrać, że tak powiem, mocy urzędowej, żeby też mieszkańcy po prostu przyzwyczaili się do tego, że taka możliwość oddania nadmiarowej ilości żywności ze swojego domu oddać właśnie do takiego miejsca i niekoniecznie wyrzucać do kosza?
1: Nie, na razie nie było takich sytuacji, żeby nie było miejsca właśnie, żeby włożyć te produkty, albo żeby była zupełnie pusta. Zazwyczaj coś w tej lodówce jest. Co nas cieszy, też pojawiają się firmy, które na przykład zajmują się cateringiem, no i też przywożą takie produkty, które no właśnie zostają im. To też jest fajne, że przedsiębiorcy też, nie tylko prywatne osoby, ale przedsiębiorcy też czują taką potrzebę z jednej strony dzielenia się tą żywnością, a z drugiej strony dbania o to, żeby tej żywności, która jest tak cenna w dzisiejszym świecie, nie marnować.
0: Zakładam, że już część osób zobaczyła tę lodówkę, widziała ją, ale opiszmy ją tym, którzy jej nie widzieli. Czy to jest duże urządzenie, czy to jest takie urządzenie, które naprawdę może pomieścić w sobie bardzo dużo, czy jednak to jest na tyle dostosowane, że jej wielkość też jest w jakiś sposób dopasowana do tego, że no skoro do niej coś wkładamy, no to też liczymy na to, że w odpowiednio szybkim czasie ktoś potrzebujący na przykład z tej lodówki skorzysta i zabierze to, co się w niej znajdowało.
1: Jest taka, jakbym mogła to opisać, witryna chłodnicza, taka jak gdzieś Państwo mają możliwość zobaczenia w sklepie witryny właśnie z napojami. Drzwi są przeźroczyste, także można zobaczyć, co tam jest po prostu w środku. No i mniej więcej takiej wielkości, zabudowana w pewien sposób, tak żeby zapewniała jakby stabilne umieszczenie tej lodówki i nie stwarzała też zagrożenia dla osób z niej korzystających.
0: Rozwiejmy wątpliwości, jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
1: Dokładnie tak. Jest na przestrzeni, że tak powiem, w przestrzeni zewnętrznej, w przejściu

0: między dwoma budynkami, także tam jest swobodny dostęp 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
1: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie lodówki społeczne, to też nie jest tak, że muszą z niej korzystać osoby, które rzeczywiście tej pomocy mogą potrzebować. Czy Państwo też monitorują to, o ile w ogóle to jest możliwe? Kto z tej lodówki korzysta?
0: Nie, założenie lodówki społecznej jest takie, że jeżeli ktoś ma potrzebę skorzystania, to po prostu z niej korzysta. Nie kontrolujemy

0: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
1: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o takie lodówki społeczne, to też nie jest tak, że muszą z niej korzystać osoby, które rzeczywiście tej pomocy mogą potrzebować. Czy Państwo też monitorują to, o ile w ogóle to jest możliwe? Kto z tej lodówki korzysta?
0: Nie, założenie lodówki społecznej jest takie, że jeżeli ktoś ma potrzebę skorzystania, to po prostu z niej korzysta. Nie kontrolujemy

0: Bo też monitorują to, o ile w ogóle to jest możliwe, kto z tej lodówki korzysta.
1: Nie, założenie lodówki społecznej jest takie, że jeżeli ktoś ma potrzebę skorzystania, to po prostu z niej korzysta. Nie kontrolujemy

0: więcej na temat Dworu Ludwikowskich opowiedzą pracownicy muzeum.
1: Jesteśmy w Dworze Ludwikowskich, miejsce z bardzo dużą historią, bo jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy, że tak naprawdę ona sięga od Sieczy Wiedeńskiej, to jest, jak dobrze pamiętam, XVII wiek.
2: Małgorzata Skop, pracownik Muzeum Regionalnego w Skawinie. Tak, dokładnie, jeden z rycerzy Jana III Sobieskiego, Piotr Ludwikowski, po Odsieczy Wiedeńskiej osiadł w Skawinie i tutaj jego ród przez trzy wieki pełnił ważne funkcje, byli po prostu burmistrzami za ich władania, miasto się prężnie rozwijało.
1: Piotr Ludwikowski nie otrzymał tej ziemi, tylko po prostu się tutaj osiedlił.
2: Nie ma takiej informacji, żeby dostał tą ziemię, po prostu są informacje, że osiedlił się w Skawinie.
1: I na tyle mu się spodobało, że potem tutaj został. Kolejne rzeczy, które tutaj miały miejsce, no to oczywiście samo powstanie dworu. Dwór już sam w sobie powstał trochę później, ponieważ to już było dzieło potomków Piotra Ludwikowskiego i tu już mówimy o początkach XX wieku.
2: Tak, dokładnie. Dwór został wybudowany w 1925 roku, czyli w tym roku przypada stulecie tego dworu.
1: Teraz mieści się tutaj m.in. Muzeum Regionalne, mamy tutaj Bibliotekę Pedagogiczną, natomiast no to nie było tak, że wyłącznie te instytucje były w Dworze Ludwikowskich. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo w latach ubiegłych. Mówimy tutaj bardziej o perspektywie, powiedzmy, około 100 lat, kiedy ten dwór istnieje, no bo w zasadzie można powiedzieć, że no w tym roku to jest stulecie tego miejsca. A co było wcześniej tutaj?
2: Wcześniej był dom wypoczynkowy. Z tego, co pamiętam, była też przychodnia, była siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, była też biblioteka publiczna, no i tak jak pan wspomniał, w tej chwili jest Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna i odbywają się też zajęcia Centrum Kultury i Sportu. Dzieci przychodzą tu na zajęcia plastyczne, no i nie tylko.
1: Ten czas już okołowojenny, czyli mówimy tutaj o II wojnie światowej, to było tak, że państwo Ludwikowcy, już ci potomkowie Piotra Ludwikowskiego tutaj byli. Oni przez tę wojnę tutaj zostali.
2: Tak, dokładnie. W czasie wojny potomkowie byli tutaj w dworze. Po II wojnie światowej ten budynek Ludwik Ludwikowski sprzedał miastu.
1: To był ten czas, gdzie wiele tych majątków, szczególnie ludzi o rodowodzie szlacheckim i nie tylko, po prostu przechodziły w ręce państwa siłą. Tutaj tak nie było. Tu doszło do regularnej transakcji. Państwo sprzedali ten budynek miastu i koniec, kropka.
2: Dokładnie. Nie znam dziejów tej transakcji, jak to wyglądało. Z zapisów, które znalazłam, wynika, że Ludwik Ludwikowski sprzedał dwór miastu. Na jakich zasadach to się odbywało, nie mam informacji.
1: To mogło być tak, że trochę przewidział wypadki i sprzedał na zaś?
2: Nie mam pojęcia, nie mnie to oceniać.
1: Natomiast już po II wojnie, kiedy ten budynek został sprzedany, miasto, to już pani wspomniała, trochę tutaj się działo, bo między innymi właśnie, czy to była przychodnia, czy to był dom wypoczynkowy. Teraz mamy Muzeum Regionalne. Od kiedy ono tutaj jest?
2: Muzeum Regionalne powstało w 2010 roku, 1 kwietnia.
1: W Prima Aprilis.
2: Dokładnie.
1: Ale to nie był żart.
2: To nie był żart. Muzeum istnieje do dzisiejszego dnia i jak pan widzi, ma się dobrze.
1: Dwór Ludwikowskich ogólnie to jest miejsce, w którym w przeciągu tych 100 lat, czy to był dom turysty, czy to była przychodnia, tutaj było naprawdę dużo takich aktywności, które no, dzisiaj mogłyby się wydawać, że no ale jak, no to dzisiaj jest muzeum, biblioteka pedagogiczna, dzieci z Centrum Kultury i Sportu tu przychodzą się bawić, trochę się zmieniło.
3: Jadwiga Pierzchała, dyrektor muzeum. Tak, zmieniło się dużo, tym bardziej, że tutaj z opowieści właściwie wiem właśnie, że tutaj znajdowały się różne miejsca, czyli takie jak i Dom Kultury, który też, nawiasem mówiąc, wcześniej był w Sokole, prawda? Dopiero w 1992 został przeniesiony, powstał jako Centrum Kultury i Sportu, a wcześniej był to właśnie Dom Kultury. Natomiast tutaj była i przychodnia, tutaj też mieściło się Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i to oni byli tak jak gdyby inicjatorami tego, że utworzono właściwie to muzeum tutaj regionalne. Część zbiorów Towarzystwo Przyjaciół Skawiny przekazało do obecnego muzeum, a część po prostu mają u siebie tam nasz Wielki Wigur w swojej siedzibie. Stało to też poprzydzielona, też część została Bibliotece Pedagogicznej, później też Centrum Kultury i Sportu, więc tutaj tak jak gdyby tak jeden budynek, ale trzy różne instytucje tak naprawdę. Wcześniej była tutaj Biblioteka Publiczna, która z kolei już przeniosła się do budynku dworca, więc tutaj ta kultura tak jak gdyby dalej rozwija się, prawda? Tutaj w Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia dla dzieci, ale też zajęcia prowadzi Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Regionalne, czyli tak jak gdyby to wszystko się tak całościowo zespala.
1: No właśnie, a propos tego, co się w Muzeum Regionalnym dzieje, bo to, że jest tutaj muzeum, to, że możemy tutaj zobaczyć

0: tu mogę nawet zerknąć, stroje skawińskie, które można to było zobaczyć jeszcze wiele, wiele lat temu, czy na przykład narzędzia, których dawniej ludzie używali. Nawet lokówkę tam znalazłem starą, która dzisiaj wygląda po prostu jak zwykły pogrzebacz, a to tak naprawdę służyło do kręcenia loków.
1: Myślę, że tutaj możemy dużo takich ciekawych narzędzi, sprzętów zobaczyć. Nasze muzeum, tak jak wskazuje sama nazwa, regionalne, mamy sprzęty i tak jak pan wspomniał, stroje z naszego regionu. Można zobaczyć, jak pracowali nasi przodkowie, jak się ubierali. Mamy też wystawy czasowe, mamy zajęcia z dziećmi, także trochę się dzieje.
0: Te stroje, one na ile są skawińskie, a na ile one są małopolskie?
1: Te stroje, które tutaj mamy, to są typowe stroje skawińskie, odtworzone z zapisków, wzorów, które znaleźliśmy w Muzeum Etnograficznym.
0: No i pewnie zdjęcia.
1: Tak, zdjęcia też. Takim przykładem jest suknia ślubna, które zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie w Muzeum Etnograficznym i z tego zdjęcia w 2014 roku odtworzyliśmy suknię ślubną z początku XX wieku.
0: No właśnie, odtworzyliśmy, to jest to słowo klucz, bo pewnie ciężko jest znaleźć oryginalne, nie tylko stroje, ubrania, ale w ogóle wszystkie możliwe pamiątki sprzed kilkudziesięciu, czy nawet może większego okresu, no bo siłą rzeczy pewne rzeczy przez niektórych są najzwyczajniej w świecie wyrzucane, albo ktoś o nich zapomina i no, one niszczą, no i potem już nie są za bardzo do pokazania tutaj w przestrzeni muzeum.
1: To są materiały. Z biegiem czasu one niszczą i są już, tak jak pan wspomniał, nie do pokazania. Ale no, możemy je odtworzyć i pokazać tak, jak wyglądały kiedyś.
0: A jeżeli chodzi o państwa działalność, to w jaki sposób państwo docieracie do tych eksponatów? Wiadomo, że czasami trzeba po prostu zapytać kogoś, swoich znajomych, ich rodziców, dziadków, ktokolwiek jeszcze żyje, czy coś ewentualnie posiada. Z drugiej strony to, co pani mówiła, wizyty w innych muzeach i poszukiwanie tych śladów. Więc na czym to polega? To jest tak, że państwo mają pomysł, że chcielibyśmy coś pokazać, co jest związanego z regionem, no i przystępujemy do poszukiwań?
1: Za poprzedniego dyrektora to muzeum powstało tak, jak było pozyskiwanie od ludzi. Ludzie przynosili sami, czy jeździliśmy do Muzeum Etnograficznego i szukaliśmy rzeczy, które były związane typowo tutaj ze Skawiną. Jak pan może zauważyć, gorset skawinianki jest gładki, nie jest haftowany tak jak w Krakowie czy w okolicznych wioskach. Skawinianki chciały się wyróżniać i gorset jest niehaftowany. Za to, co jest ciekawe, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielony, taki ciemnozielony, z drugiej strony jest szafirowy i to jest taki typowy strój skawiński.
0: No tak, ale skoro mamy tutaj do czynienia z miejscowością wtedy, miastem pod Krakowem, no to pewnie łatwiej było w Krakowie dostać pewne materiały, a niekoniecznie tutaj na miejscu. Szyło się z czego popadło?
1: Były określone kolory i tylko w takich kolorach, co

0: Rozpoczął się proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego żona Ewelina J. oraz Maciej K. i Marek Z. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy umożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI.
1: Anna Pałka, prokurator prokuratury okręgowej w Tarnowie. No, grupa liczyła kilkanaście osób. Kierującym grupą był właśnie Michał J., który będzie zasiadał na ławie oskarżonych. Część grupy została już osądzonych, natomiast Michał J. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania z uwagi na to, że ukrywał się wraz z małżonką na terenie Hiszpanii w okolicach Alicante. On ma zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem hurtowych ilości narkotyków, głównie marihuany, ale nie tylko, z terenu Hiszpanii do Polski. To były wartości wielu milionów, ponieważ to były setki kilogramów, setki po prostu, ja już nawet nie wiem, czy nie tony narkotyków, i wykorzystywane były głównie transporty legalne, ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione w tym celu i służące tylko do przemytu narkotyków, które miały specjalne skrytki.
2: Adwokat Filip Duski. Mój klient z wątkami, które są głównym wątkiem tego postępowania, już po zarzutach widać, że nie ma absolutnie nic wspólnego. I teraz to, że ten akt oskarżenia, w tym akcie oskarżenia jest połączony z pozostałymi oskarżonymi, jest moim zdaniem niezasadne z punktu widzenia tak zwanej ekonomiki procesowej, patrząc od strony obrony. Mamy obronę obligatoryjną, czyli musi być obrońca ze względu na treść zarzutów, natomiast 95% czasu trwania rozprawy w ogóle się do mojego klienta nie odnosi.
1: Cała sprawa została ujawniona dzięki materiałom, które strona polska, polski wymiar sprawiedliwości uzyskał od FBI. Były

0: innego przestępcy. To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
1: Powinien być odrębny akt oskarżenia skierowany wyłącznie co do mojego klienta, ewentualnie co do innych osób, które, jak prokuratura twierdzi, współpracowały z nim. A połączenie tych spraw powoduje, że przez większość czasu mój klient i ja jako jego obrońca nie robimy na tej sali nic.
0: Żona tego kierującego grupą, Ewelina J., pomagała w cudzysłowie mężowi w prowadzeniu interesów, zwłaszcza, że ona przebywała na terenie Polski początkowo, a on w Hiszpanii, więc wszystkie sprawy organizacyjne na terenie Polski organizowała Ewelina. Między innymi dostarczała telefony z tą aplikacją Anon do innych członków grupy.
2: Do tej pory odczytano pełny akt oskarżenia i wysłuchano wyjaśnień jednej z zatrzymanych osób. Następny proces w sprawie Smoka ma odbyć się 12 czerwca. Planowo potrwa 9 miesięcy i wprowadzi spore zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Ruszył remont węzła Bagatela. Skrzyżowanie ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale zostanie odnowione wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tym samym tramwaje nie kursują Karmelicką w kierunku Bronowic. Pozostaje także kwestia paktu dla przedsiębiorców, który zapowiadał Urząd Miasta Krakowa.
3: Krzysztof Wojdewski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
4: Musimy w pierwszym kroku rozkopać całe to skrzyżowanie i tam wszystkie siły i środki pójdą. Oczywiście równolegle będą trwały też prace na tym fragmencie ulicy Karmelickiej, Dorajskiej i Garbarskiej.

0: specjalna zawrotka zamontowana i w związku z tym będzie można od nowego roku szkolnego dojechać tramwajem z Bronowic Małych do de facto centrum miasta. Mamy oczywiście głęboką nadzieję, że nic strasznego się nie wydarzy.
1: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Zmiany na początku na plus to takie, że tutaj skrzyżowanie Staszewskiego się otwiera dla komunikacji tramwajowej w pełni, więc mamy dostępną pętlę tramwajową na Cichym Kąciku, która będzie mocno teraz wykorzystywana na przestrzeni najbliższych miesięcy. Natomiast wracając już stricte do samej Bagateli, to wiemy doskonale, że mamy potężne osiedla w kierunku Balic od Bagateli. No mamy Bronowice, Bronowice Małe, no są to po prostu skupiska mieszkalnicze, gdzie po prostu musimy je przetransportować do centrum. W związku z tym zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch linii autobusowych zastępczych. Pierwsza linia autobusowa zastępcza, linia numer 704, która z Bronowic Małych kursuje pod Teatr Słowackiego, no i ona jedzie przez Karmelicką, Batorego, więc tutaj jak najbliżej centrum staramy się tych pasażerów przewieźć. Druga linia natomiast jest to linia również z Bronowic Małych, która pojedzie również tak jak 704 przez Plac Inwalidów, no bo tu jest ten główny łącznik, który po prostu musieliśmy zachować, aby ludzie mieli jak największej możliwości do przesiadania się. Natomiast linia 708 pojedzie w kierunku południowym miasta do osiedla Podwawelskiego. Częstotliwości samych tych linii w zakresie 704 jak i 708, linia 704 będzie kursowała do godziny około 21 co 4-6 minut, linia 708 co 6 minut, więc łącznie tutaj na tym takcie od Bronowic Małych do Placu Inwalidów, no mamy autobus przegubowy oczywiście co około 3 minuty. W soboty pojedzie linia co 8 minut, w niedzielę również co 8 minut, więc mamy tutaj co 4 minuty autobus zastępczy.
2: Jesteśmy po rozmowach między miastem a przedsiębiorcami. Już kilka tygodni temu mówiło się o pakcie dla przedsiębiorców. Jak obecnie wygląda sytuacja, no i czy wszystkie postulaty posiadających biznesy na terenie lub w pobliżu remontu torowiska przy Bagateli zostały uwzględnione?
3: Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Autobus, który był planowany dojazd nie na ulicę Garbarską, czyli taki autobus publiczny, który miał dojeżdżać nie do ulicy Garbarskiej, tylko wcześniej do placu, który jest wcześniej. Ta linia tego autobusu miejskiego została przedłużona do ulicy Garbarskiej, czyli jednym słowem w pobliże ulicy Karmelickiej, bo to był zarzut główny przedsiębiorców, że będą osoby, które będą dojeżdżać tymi objazdowymi autobusami lub tramwajami. Mieliśmy też informację od przedsiębiorców, że chcą, żeby można było wjechać na posesję z terenu budowy. Była prośba jednego z przedsiębiorców, że płot, który jest oddzielający, jest wyścielony taką włókniną, która powoduje, że nic nie widać, co jest za tym płotem, no i nie widać właśnie jego przedsiębiorstwa, jego firmy. No i z tego, co wiem, zostało to tak samo uwzględnione i zmienione. Uwzględnione uwagi przedsiębiorców, jeśli chodzi o oznaczenie ich firm oraz o adresy, bo tam były też różne wątpliwości, zostało to poprawione.
2: Czy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na jakieś zadośćuczynienie ze względu na możliwe poniesione straty przez te najbliższych kilka miesięcy?
3: No nie wchodzą w grę żadne oczywiście odszkodowania, czyli jakieś finansowe rozliczenia pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Natomiast współpraca w zakresie organizacji ruchu, ruchu pieszego, dostawy towarów, wywozu śmieci, każdy rodzaj jakby kontaktu przedsiębiorcy z osobami z zewnątrz, no jest to możliwe do jakiejś negocjacji, uzgodnienia. Mamy dobre doświadczenia, bo ta sama firma wygrała przetarg, która robiła realizację na ulicy Piłsudskiego, Straszewskiego, czyli tam też ten rozjazd. I tam, z tego co wiem, przedsiębiorcy byli zadowoleni zarówno z kontaktu, jak i z tego, że bardzo elastyczny był wykonawca i starał się faktycznie iść im na rękę.
2: Dodam jeszcze, że przejazd przez rejon

0: dnia, w którym nie mielibyśmy zakażonych pacjentów na oddziale, mówi naszej reporterce Monika Bociąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
1: Faktycznie od 2024 roku obserwujemy wzrost zakażeń wirusem HIV, w tym takich zakażeń, które diagnozowane są bardzo późno w pełnoobjawowym AIDS. W roku bieżącym, w ciągu pierwszych 3 miesięcy, hospitalizowaliśmy w naszej klinice aż 18 pacjentów z powodu nowo zdiagnozowanego zakażenia HIV. Większość z nich to byli pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, aż 3 osoby umarły z tego powodu.
2: Czym jest wirus HIV i czym jest AIDS? Bo myślę, że sobie to musimy troszeczkę rozgraniczyć.
1: Wirus HIV jest to retrowirus, który pojawił się w populacji ludzkiej w związku z przeskoczeniem gatunku, czyli wirus, który występował u zwierząt około roku 1920, spowodował zakażenie ludzi i rozprzestrzenił się potem, powodując światową pandemię. Samo zakażenie HIV doprowadza do uszkodzenia układu odpornościowego i w konsekwencji pojawia się choroba, czyli AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności.
2: Jakie są w ogóle objawy? Czy my możemy wiedzieć w jakiś sposób, że coś może być na rzeczy?
1: Kiedyś się dowiemy, ale to może być za późno. Czyli choroba rozwija się podstępnie. Do rozwoju pełnoobjawowego AIDS może dojść po 7, 8, 10 latach od trwania zakażenia. Dlatego najlepszą strategią jest wykonywanie sobie okresowo testów w kierunku zakażenia HIV. To jest choroba, która przenosi się obecnie przede wszystkim drogą kontaktów seksualnych. Jeżeli jest się osobą aktywną seksualnie, to nawet w przypadku wizyty u lekarza, pierwszego kontaktu, możemy poprosić o wykonanie takiego badania.
2: Takie badanie wykonuje się normalnie z krwi?
1: Tak, jest to proste badanie. Są teraz też również dostępne szybkie testy, które możemy sobie kupić w aptece i sami wykonać to badanie. W chwili obecnej mamy dostępne leki antyretrowirusowe. To są leki, które doprowadzają do całkowitego zahamowania namnażania się wirusa w organizmie pacjenta. Taka osoba w dobrym stanie zdrowia żyje do końca swojego życia, co oznacza, że czas przeżycia jest porównywalny do populacji ogólnej.
2: Czyli to już trochę się zmieniło przez te lata, bo kiedyś mówiło się, że HIV, AIDS to już jest wyrok, prawda? Teraz faktycznie to leczenie poszło do przodu.
1: Jest to leczenie proste, bardzo skuteczne. Jedynej rzeczy, jakiej nie potrafimy w tej chwili zrobić, to wyeliminować kompletnie wirusa z organizmu pacjenta. Ale żeby skutecznie pacjenta leczyć, musimy wiedzieć, że jest zakażony. I takie kierowanie się stereotypami, że zakażenie HIV dotyczy tylko i wyłącznie określonych grup osób, powoduje, że na nasze oddziały trafiają na przykład kobiety po 40-50 roku życia. Osoba zakażona HIV, która jest rozpoznana i skutecznie leczona antyretrowirusowo, przestaje być zakaźna dla swoich partnerów seksualnych.
2: AIDS, jakie są w ogóle objawy tej choroby? Co ona już powoduje, jak już faktycznie stwierdzimy, że pacjent jest chory? I czy jacyś pacjenci obecnie przebywają w waszym szpitalu?
1: Tak jak powiedziałam, od początku roku chyba nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli kilku pacjentów z pełnoobjawowym AIDS, czyli odpowiedź tak, przybywają i to nie jeden, tylko kilku pacjentów, którzy są rozpoznani właśnie w stadium takim zaawansowanym choroby. Wirus HIV doprowadza do niszczenia takich komórek odpornościowych, czyli objawy, jakie się pojawiają, to mogą być ciężkie zakażenia takimi patogenami, które zwykle u osób immunokompetentnych nie powodują żadnych objawów chorobowych, ale to również mogą być schorzenia nowotworowe, powikłania neurologiczne.
2: A czy on jest dziedziczny w jakimś stopniu, czy na przykład osoby, które chcą mieć dziecko, czy to dziecko jest wtedy narażone, jeśli któryś z rodziców na przykład jest nosicielem tego wirusa, bądź jest właśnie tutaj chory?
1: Do zakażenia dziecka może dojść, ale wtedy, kiedy zakażona jest kobieta w ciąży. Czyli to jest bardzo ważne pytanie, bo każda kobieta w ciąży powinna mieć wykonany test w kierunku zakażenia HIV dwukrotnie. Na początku ciąży i w ostatnim trymestrze. I my również nakłaniamy, żeby ten test w kierunku zakażenia HIV wykonał partner kobiety w ciąży, bo może się zdarzyć sytuacja, że dojdzie na przykład do zakażenia już po połogu, kiedy kobieta karmi piersią. Taki przypadek niedawno w Polsce był, dlatego ta strategia testowania obu partnerów jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli my wiemy, że kobieta w ciąży jest zakażona HIV i

0: zaczniemy ją leczyć skutecznie, to nie ma ryzyka przeniesienia zakażenia HIV na dziecko. To jest bardzo ważne. Dzieci zakażone HIV muszą brać leki antyretrowirusowe od samego początku swojego życia. No i jest to problem, który będzie się ciągnął za nimi w okresie nastoletnim, wtedy kiedy będą wkraczali w swoje dorosłe życie, zaczynały być aktywne seksualnie.
1: Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia od 1985 roku do końca 2024 zakażenie wirusem HIV stwierdzono u ponad 35 tysięcy mieszkańców Polski, z których ponad 4 tysiące osób było chorych na AIDS. A z Moniką Bosiągą-Jasik rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. To miejsce, które stawia nas na nogi. Tak o krakowskim centrum Znowu w Biegu mówi Jarosław Kowalski, jeden z beneficjentów fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
2: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z Zawiercia. Po amputacji to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na fundację Znowu w Biegu. Zadzwoniłem do nich, oczywiście. Oni mnie skierowali do fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich. Tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda, odesłałem z powrotem. No i okres oczekiwania. No to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem, tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z fundacją Poland Business Run.
3: Jak wyglądał u pana w ogóle ten moment po amputacji? Co pan czuł, jeśli w ogóle chce się pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
2: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi. I po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
4: Agnieszka Pleci, prezeska Fundacji Poland Business Run. Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywa się pięknie Znowu w Biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
3: Oprócz Poland Business Runu to też szereg innych inicjatyw, o których już tutaj niejako powiedziałyśmy, bo faktycznie ten cały wątek ze Znowu w Biegu, organizacja przez was różnych turnusów rehabilitacyjnych i tak dalej, to są te kolejne pola waszej działalności. Nie zamyka się pani tylko na Poland Business Run, tylko jednak przez te 15 lat udało się bardzo rozszerzyć tę działalność.
4: No jak sobie tak siedzę i teraz zbieram przez te 15 lat, takie robimy podsumowania, to faktycznie aż jesteśmy trochę zadziwieni, że sporo tych projektów, ale najbardziej nas cieszy to, że wszystkie te projekty są z potrzeby, bo my odsłuchiwaliśmy potrzeb. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu powstało w ten sposób, że nasi beneficjenci, jak stanęłam przed nimi i zapytałam pewnego razu, jak robimy takie spotkanie dla nich, czego wy byście jeszcze potrzebowali, w czym wam możemy pomóc? I odsłuchaliśmy wtedy, że nie mają dobrej rehabilitacji, że co z tego, że my płacimy jakimś podmiotom zewnętrznym za tą rehabilitację, ale tam nie ma specjalistów, którzy umieją pracować z ludźmi po amputacjach. I tak stworzyłam jedyny w Polsce ośrodek, który przyjmuje ludzi z całej Polski, teraz przyjeżdżających do nas na turnusy rehabilitacyjne. Mam ogromną przyjemność, bo to znowu ludzie, pracować z cudownymi kobietami, które przewodniczą tam.

0: temu miejscu, Ania Orzechowska, która się tym miejscem zajmuje, Agnieszka Wnuk z Kardashian, która jest super specjalistką wykładającą na UJ-cie i rozwijającą swój doktorat też w obrębie pracy z osobami po amputacjach, i cudowny zespół rehabilitantów, który dziewczyny tam powołały do życia, plus psychologów, dietetyków, no wszystkich tych osób, które potrzebujemy do tej ścieżki pomocowej i do wsparcia. I to jest coś kapitalnego, bo dajemy taką komplementarną absolutnie pomoc. No teraz ostatnio mamy jeszcze żołnierzy, więc to też pokazuje, że no, ta nasza rzetelność została nagrodzona bardzo i zaufała nam też ta grupa, która ma no, też problemy, mamy wojny jedną, drugą i też u nas pojawiają się po to, żeby wrócić do takiej pełnej sprawności. Także to jest w ogóle fantastyczne, że jesteśmy w stanie to rozwijać, a przy tym znowu konferencja, tym razem bardzo, bardzo merytoryczno-dydaktyczna forum amputacji, które robimy. Zrobiliśmy już 8 raz to forum, mamy specjalistów z całego świata, którzy do nas przylatują i znowu wymieniają doświadczenia i wiedzę, jak najlepiej tą grupę osób opiekować.
1: Turnusy rehabilitacyjne też tam odbywają się w Fundacji Znowu w Biegu. No, można powiedzieć, super sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego turnusu, to ja polecam tą firmę, dlatego że pracuje tam młoda kadra. Wszyscy młodzi ludzie, którzy, jak to się mówi, chce się po prostu. Oni dbają o człowieka. Każdy, który tam przyjdzie, powiedzmy, on przychodzi o kulach, a po tygodniu wychodzi bez kul już. No tak przenośni, powiedzmy, to można tak powiedzieć. Na pewno stawiają na nogi. No dużo, dużo, dużo po prostu pomagają. Oni tłumaczą, co trzeba robić, jakie ćwiczenia trzeba robić, prawda? Żeby po prostu podtrzymywać to, co się u nich już po prostu wywalczyło, co się stworzyło u nich, żeby to w dalszym ciągu było i żeby było coraz lepiej. Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi z protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest też ważne, chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda, no i poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić. No.
2: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
1: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, ja tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda, ale bardzo dużo zyskałem o tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się chodzić na spacery, prawda. Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda, i jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi. No mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
2: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu.

0: Samochodem nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację, przyjeżdżamy i to sprawia frajdę. No. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem. A w tej chwili już po prostu jeździmy, nawet po Krakowie jeździmy, gdzie się powiedzmy nie da tak za dobrze jeździć. No.
1: Czyli zatęsknił pan za podróżowaniem?
0: Tak, do podróżowania. No, ja już się dużo wysiedziałem w domu, bo amputację miałem w lipcu w 2023 roku, także te wakacje pierwsze, no to ja przesiedziałem w domu, prawda? No bo to wiadomo, że tylko do lekarza, no ale to o kulach przy pomocy syna, żony, balkonika, prawda? Trzeba było się, mieszkam na czwartym piętrze w bloku, trzeba było zejść na ten do samochodu, jechać do lekarza na kontrol, wrócić, wejść na ten, prawda? Były i upadki, fizyczne upadki były, prawda, na ten, no ale tak mówię, no dla mnie jeżdżenie samochodem, no to jest przyjemność, no.
1: Z tego, co też pan mówi, tak jak obserwuję, to dużo działa pan społecznie, czyli lubi pan pomagać, prawda?
0: Ja zawsze lubiłem pomagać innym ludziom, no dlatego tak nawet fundacja, nie chcę tylko brać od fundacji, prawda, to co tam, no nie powiem, że mi się należy, prawda, ale to co oni dają, ale chcę też dać coś od siebie, prawda? U nas w tej chwili w Zawiercie, no bo nie wiem, czy może wszyscy wiedzą, że Zawiercie siatką stoi, prawda? Mistrz Polski w siatkówce, teraz była Liga Mistrzów, no niestety nie udało się, ale przy tej drużynie Aluronu CMC Warta Zawiercie mamy drużynę parawolej, to znaczy siatkówka na siedzącą, prawda? No i mamy tam takiego jednego trenera, który się zajmuje i po prostu prowadzi taki amatorski też zespół. Ja też tam lubię po prostu od czasu do czasu zajrzeć. Nie to, że gram, bo mi PESEL na to nie pozwala, prawda? Ale lubię tam pooglądać, pomóc, doradzić coś, prawda? W przyszłym tygodniu będziemy mieli taki wielki turniej piłki siatkowej na siedząco w Zawierciu, także już jestem zapisany jako wolontariusz, prawda? Piłkę podawać, coś tam doradzić, prawda? Takie razem z żoną jesteśmy tam zapisani. Także lubię po prostu pomagać ludziom.
1: Pana doświadczenie niepełnosprawności, amputacji i tego, co na co dzień robi Poland Business Run, czyli to, jakie dobro ta fundacja przekazuje, zmieniło pana postrzeganie na ludzi?
0: Powiem tak, że przedtem się nie zauważałem ludzi takich, to bardzo mało. Nie zwracałem uwagi na ludzi, którzy są tam, powiedzmy, mają protezy, mają amputowane czy kończyny dolne, czy górne. W tej chwili patrzę na nich i zastanawiam się, czy im na przykład nie pomóc w czymś, nie? Bo jeżeli widzę panią, która w sklepie jeździ na wózku elektrycznym i ona ma ciężko, powiedzmy, do kasy tam dojechać, no to nie wiem, nieraz mnie tak, żeby iść jej tam pomóc, prawda? Czy te zakupy wystawić na tym, no bo ja jestem inaczej ten niepełnosprawny, prawda? Bo ja mogę się jeszcze poruszać, natomiast taka pani starsza na tym wózku, no i to po prostu zauważam, może dlatego, że jest takie powiedzenie, że u nas w kraju niepełnosprawność jest ukryta, że niepełnosprawność siedzi po mieszkaniach, prawda? Ale coraz więcej, powiedzmy, nie wiem, czy ja tylko to zauważam, że coraz więcej ludzi jest takich, wychodzi, prawda, z protezą na wierzchu, nie ukrywa tej protezy, prawda, bo kiedyś to się tam chowało, te protezy, ale jest coraz więcej takich ludzi. Może właśnie dlatego, że Fundacja Poland Business Run organizuje ten bieg, prawda, gdzie ci ludzie o tych protezach też wychodzą, przychodzimy w tych strojach sportowych, prawda, widać to nasze, coraz więcej ludzi nas po prostu zauważa i my też, no i ja też, powiedzmy, zauważam tych ludzi, bo przedtem no to było ciężko ich tak zauważyć.
1: To jest chyba też piękne świadectwo, jak zmienia się w ogóle świadomość społeczeństwa, patrząc na osoby z niepełnosprawnościami, że jednak te 15 lat temu może to jeszcze był temat tabu, a teraz jednak jest ta większa akceptacja, jednak większa chęć pomocy, taka większa tolerancja też, nie wiem, czy i w zatrudnianiu w ogóle takich osób z niepełnosprawnościami, no i też właśnie taka ich może większa otwartość na to, żeby żyć w społeczeństwie.
2: Absolutnie tak, to też widać wspaniale, zawsze też mówię o tym, bo na tym też widać nieprawdopodobną zmianę. Proteza się kojarzy nam z czymś, jest rurką taką, na której jest stopa w zależności od poziomu amputacji i ona pomaga właśnie potem w wchodzeniu naszym beneficjentom. Ale te protezy teraz wyglądają kosmicznie i się ludzie tego nie wstydzą. Młode osoby sobie zakładają covery, to są takie nakładki na protezę i one są odjechane, one są w jakieś tam takie tatuażowe rzeczy, są w kolorkach, w czymś, nie wstydzą się. świecie. Dlatego to, o czym pani redaktor mówi, ta zmiana świadomości, to jest ogromna

0: A przyjemność obserwowanie tego, coś, ile się zadziało przez te 15 lat. Jak staliśmy się też otwarci, tacy akceptujący i zdający sobie sprawę, że jesteśmy różni, w tej różności możemy sobie nawzajem bardzo dużo dać. Mnie zawsze to też frapowało w pracy z biznesem, jak pamiętam z początków, jak sobie ustalaliśmy takie warunki współpracy, prawda? I te warunki wyglądały w ten sposób. Ja zawsze też mówię, że dostałam ogromny zasób ze strony biznesu taki, że biznes nas nauczył jako organizację, w jaki sposób prowadzić projekt w taki super profesjonalny sposób, bo nam oddelegowano project managera, który nas opiekował. Nauczyliśmy się to tak składać, żeby było no, mega profeska, żeby potem też firmy, jak im raportujemy, widziały wszystko. I potem dostałam, pamiętam, w pierwszym roku albo w drugim pytanie po miesiącu od Biznes Ranu, to teraz proszę o raport, jak wyglądają nasi beneficjenci. I tu się zaczęła nauka drugiej strony. Halo, halo, to jest proces. My skończyliśmy bieg, ale po zakończeniu biegu to my dopiero zaczynamy pracę z beneficjentami i oni potrzebują tygodni, miesięcy, żeby wrócić, żeby się nauczyć chodzić. My to wszystko robimy. To się nie zadzieje od tak. I zawsze pamiętam, jak potem prezesi mówili do mnie: Aga, ale my się uczymy tak samo tego cierpliwości, tego, że to kompletnie inaczej wygląda, że to jest proces, że tu się nie da przyspieszyć różnych rzeczy, że tu musi psychika współgrać z fizycznością. My się trochę jako uczymy na tym przykładzie wielu rzeczy o sobie, jako o ludziach, prawda? Mamy taki moment, żeby zerknąć w nas i zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani.
1: No bo wy tym beneficjentom pomagacie na szerokich polach tak naprawdę i kupujecie te protezy i zapewniacie też dostęp do jakichś specjalistów, do leczenia. Jak ta pomoc wygląda i czy pamięta pani jakieś historie w ogóle z tych 15 lat działalności, które zapadły tak najbardziej pani w pamięć?
0: Historii jest mnóstwo, bo co człowiek to historia i to są takie historie niezwykle wzruszające, bardzo często, bo one dotyczą czasami małych dzieci, które mamy dłużej pod opieką, bo oni muszą sobie zmieniać protezy, bo rosną bardzo często i znowu to, jak inne dzieci akceptują te dzieci i to się dzieje w sposób totalnie naturalny. My jak obserwujemy teraz od kilku lat organizujemy Biznes Run Kids dla dzieciaczków. Zawsze naszym beneficjentem jest jakiś dzieciaczek, dla którego biegają inne dzieci i to, jaki oni mają kontakt z sobą, to jest po prostu nieprawdopodobne. To się dzieje w sposób totalnie naturalny i w ogóle nie ma o czym mówić, a te historie są trudne, bo ostatnio nasz Oluś był po amputacji dwóch nóg, prawda? Więc też się uczy różnej tego, jak reagują na niego koledzy, koleżanki.
1: Dla
0: tego,
1: dziecka tragedia
0: się musi zmagać,
1: też taka, prawda?
0: Jest, ale u dzieci to przebiega niesamowicie jakoś tak właśnie z akceptacją taką totalną, tak jest, lecę dalej. Bardzo dużo historii też pięknych. Ostatnio jeden z naszych beneficjentów miał, bo chodzi też o motywację, szczególnie u starszych osób, dlaczego ja mam nagle nauczyć się chodzić o protezie, jak może bym już sobie tak siadł, bo ile mi tych opowieści.
1: Taka stagnacja,
0: ile mi tych lat życia zostało, po co ja tutaj będę? Motywacją dla ostatniego z naszych beneficjentów było to, że on będzie miał ślub wnuczki, on musi z nią zatańczyć. To jest historia.

0: Wypadki rolnicze wciąż się jednak zdarzają i on powiedział, że on sobie nie wyobraża życia bez pracy na tej gospodarce, więc on musi wrócić, bo musi dalej jeździć traktorem, musi działać. To są tak różne historie, tutaj moglibyśmy w ogóle ich przytaczać nie wiadomo ile. Niezwykle wzruszające, dla mnie też niezwykle wzruszające jest to, jak ostatnio mnie zaczepił na hali Stulecia Krakowi w Centrum Sportu Niepełnosprawnych, gdzie pomagamy też w tworzeniu 14 sekcji dla osób z niepełnosprawnościami. Przy jakichś rozgrywkach w ogóle ogólnopolskich podjechał do mnie chłopak na wózku i mówi: Pani Agnieszko, pani mnie pewnie nie pamięta, bo jestem beneficjentem sprzed iluś lat, ale kupiliście mi wózek wtedy i ja, proszę zobaczyć, ja jestem w kadrze Polski teraz, nie? I on dostał znowu takiego impulsu do tego, żeby się rozwijać i coś robić. To są takie historie, że jak sobie o tym myślę, to sobie tak siadam w kąciku i myślę, że jestem, ja zawsze mówię, że mam najpiękniejszą pracę na świecie i jestem najszczęśliwszym człowiekiem, jak mogę takie rzeczy obserwować.
1: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run albo zastanawiającym się jeszcze, czy w

0: takim biegu w ogóle uczestniczyć?
1: 5-6 września, Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity. Opłaci się dla wszystkich, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie. Można popatrzeć na mnie, można popatrzeć na Grażynkę. My jesteśmy naprawdę fajni ludzie, którym warto pomagać, no. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg, także co roku, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
2: Jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run odbędzie się 30 sierpnia w Warszawie, a 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do 6 września będzie można uczestniczyć w biegu wirtualnym. Z prezeską fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Biegowi patronuje Radio SK. Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii

Bohaterka Ula Bieniania-Syczyńska biegowi patronuje Radio SK. Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii

0: odbyło się oficjalne wodowanie.
1: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Starboat. Łódka ma na sobie panele fotowoltaiczne, do których pobierana jest energia ze słońca i ona napędza silnik. Oczywiście może też ładować akumulator nimi, ale generalnie założenie właśnie to jest, że słońce świeci na łódkę, a ona płynie.
2: 6 metrów ma konstrukcja?
1: Tak, łódka jest bardzo długa, przy tym wszystkim jest dosyć niska, w takim sensie, że niewysoka, jest dosyć wąska, jest bardzo lekka.
2: I czemu ona ma służyć? To jest po prostu coś, co ma poruszać się po wodzie, czy to ma jakiś większy sens?
1: Łódź jest wyścigowa, między innymi. Oczywiście porusza się po

0: szybkość, jak i na wytrzymałość w ilości kilometrów.
1: Trochę jak Bartłomiej Marszałek i Formuła 1 na wodzie.
0: Troszeczkę. Właśnie w sumie czasami Le Mans 24, ponieważ są właśnie wyścigi, które polegają na bardzo długich dystansach, a są właśnie takie wyścigowe jak Formuła. Są różne konkurencje. Wiadomo, że te wytrzymałościowe też oczywiście trzeba być pierwszym, tak? Jak w każdym wyścigu. Natomiast łódka też musi wytrzymać swoje i dopłynąć.

0: Będzie tylko pierwsze miejsce.
1: Życie nie znosi próżni. Jedni studenci przychodzą, drudzy odchodzą. Ten zespół też pewnie przez ostatnie lata się zmieniał. Czy też pan może czuje taką obawę? Kto będzie następny? Czy na pewno ten zapał i czy ta chęć tworzenia takich łodzi dalej będzie podtrzymywana w studentach?
2: Mam przyjemność być w tym projekcie od samego początku, założenia i z nami współpracowało już, można powiedzieć, kilka pokoleń studentów. Jeżeli jest dobry pomysł i studenci czują szansę rozwoju, jest życie również przyjacielskie w zespole, to zawsze studenci znajdą przestrzeń do tego, aby zrobić coś więcej. Życie z kołami naukowymi to jest nieustanna praca. Nie można zaprzestać pozyskiwania nowych członków, rozwijać nowych projektów. Jeśli to będzie utrzymywane, ja się nie martwię o nowe pokolenie, ponieważ mamy niesamowitych studentów w Polsce. Zapraszamy ich również do studiowania na AGH i do naszego koła, bo tutaj każdy może do nas dołączyć. I jeśli ten potencjał i rozwój naszej młodzieży, która jest nawet w liceach, będzie utrzymany, nie martwię o rozwoju takich projektów jak ten. Nie tylko u nas, ale również na innych uczelniach.
3: Kraków na jeden wieczór stał się kulinarną stolicą Polski. To właśnie tam, podczas Narodowej Gali Przewodnika Michelin Polska 2026, ogłoszono restauracje wyróżnione przez słynny Czerwony Przewodnik. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo po raz pierwszy Michelin ocenił lokale z całej Polski, a nie tylko z wybranych miast i regionów.
4: Katarzyna Daniłowicz, jestem odpowiedzialna za gastronomię w Hali Stulecia, restauracja Tarasowa.
5: Nazywam się Natalii Czopiński, jestem szefem kuchni restauracji Ahan.
6: Ile wyrzeczeń kosztuje kuchnia na takim poziomie?
4: Dobre pytanie. Jest to rzeczywiście trochę wyrzeczeń, ale jest to też bardzo dużo pasji i rzeczywiście miłości do tego gotowania, bo bez tego te wyrzeczenia nie byłyby możliwe i tak naprawdę nie byłyby w żaden sposób sensowne.
5: Oj, no dużo wyrzeczeń na pewno, dużo czasu spędzonego na niej. Czas pracy, czas wolny, to się troszeczkę zaciera i no myślę, że dużo pracy, ale tak naprawdę to teraz najwięcej pracy przed nami, bo myślę, że będziemy to odczuwać mocno przez następny okres i musimy wykonać pracę tak, jak zostaliśmy za to docenieni i nie możemy obniżyć poziomu, więc teraz rozpoczynamy nowy etap i w tym nowym etapie myślę, że musimy mocno się postarać, żeby za rok znowu tutaj być.
6: Co było najtrudniejsze w dojściu do tego momentu?
4: Ja myślę, że praca nad tym, żeby była w końcu ta preselekcja ogólnopolska i no myślę, że wszyscy pracowaliśmy na to ciężko bardzo długo, więc ten moment, kiedy w ogóle Michelin zagościło we Wrocławiu, to był taki moment przełomowy dla nas.
5: Co było najtrudniejsze w dojściu do tego momentu? Oj, wiele rzeczy, nie wiem, czy jedna rzecz jest, jedna taka konkretna. Myślę, że na pewno ten dużo czasu spędzonego na tym, krew, pot i łzy, myślę, że to dużo na pewno jakichś małych potyczek, ale staram się teraz to robić wszystko lepiej i tego są efekty.
6: A jak bardzo taki poziom odbija się na zespole pod kątem psychicznym, fizycznym?
4: Jest to na pewno trochę większa presja, trochę większa staranność, no większe wymagania co do zespołu, natomiast no myślę, że się to odbija jak najbardziej pozytywnie.
5: No myślę, że mieliśmy teraz dosyć ciężki okres, ale cały zespół starał się bardzo mocno i to jest nagroda dla całego zespołu, bo bez niego byśmy tutaj nie byli. Myślę, że z jednej strony teraz będzie czas na celebrację, ale tak jak mówiłem, trzeba będzie teraz mocno się wziąć do roboty, żeby utrzymywać ten poziom dalej.
6: Czy da się utrzymać balans między sztuką a biznesem?
4: To jest też dosyć ciekawe pytanie. Myślę, że w takiej restauracji, w jakiej my jesteśmy wyróżnieni, czyli przy tym wyróżnieniu Bib Gramą, jest to rzeczywiście możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o gwiazdki, no to już jest pytanie do gwiazdkowych szefów, ale mam wrażenie, że jest to dużo trudniejsze.
6: Ile kosztuje utrzymanie takiego standardu?
4: Wiele niedospanych nocy, wiele po prostu dni, kiedy nie macie z rodziną i to jest w sumie taki największy koszt.
5: Oj, dużo. Czynnik ludzki, dużo osób, dużo się na to składa. No i ten czas, który jest raczej nie do wycenienia. Dodatkowo, no nie ukrywam, że też to kosztuje dużo pieniędzy oczywiście, więc to też, nie? Ale no udało się, to najważniejsze.
7: Beata Śniechowska, właścicielka i szefowa kuchni restauracji Baba.
6: Gwiazdka Michelin to ogromne wyróżnienie, szczególnie, że jest pani pierwszą kobietą z tym tytułem. Ile lat pracy stoi za tym momentem?
7: Gwiazdka rzeczywiście dzisiaj spadła dla mnie z nieba i jest to niezwykłe wyróżnienie. Jestem przeszczęśliwa. Tak naprawdę przygoda z profesjonalną gastronomią trwa już kilkanaście lat, więc nie, jest to całkiem spory staż, ale restauracja Baba jest młodą restauracją, ma 2,5 roku.
6: Czy taka gwiazdka bardziej pomoże, czy zwiększy presję?
7: Zobaczymy. Na razie cała drżę. Czy pomoże, czy zwiększy presję? Mam nadzieję, że nie zwiększy presję, tylko jeszcze bardziej zmotywuje. Ja w ogóle mam taką zasadę, którą dalej chciałabym pielęgnować. Przy każdego dnia wchodząc do restauracji, myślę sobie, co mogę zrobić o milimetr lepiej, o milimetr bardziej, na serwisie, na kuchni. Co możemy zrobić, żeby być troszeczkę troszeczkę, ale niewiele, ale trochę lepsi niż wczoraj. I jeżeli mijają miesiące, tygodnie i lata, to widać ten przeskok, widać ten rozwój i widać, jak pięknie wysoko się pniemy i jak bardzo dbamy o to, żeby piąć się wyżej. Tą filozofię bardzo chciałabym dalej kontynuować i bardzo

0: Ja polecam wszystkim względu na wyróżnienia. Być codziennie o jeden mały schodek lepszym niż wczoraj.
1: Czy myśli Pani, że teraz zaczyna się ten najtrudniejszy etap?
0: Nie mam pojęcia, co przede mną. Teraz bym bardzo chciała być we Wrocławiu z moimi ludźmi, wszystkich uściskać. To są wspaniali ludzie, pełni pasji, serca, bardzo waleczni i silni. I nie mogę się doczekać, aż z nimi będę celebrowała ten wspaniały moment, bo to jest nasza gwiazdka, nie moja.
1: A jak utrzymać taki poziom po takiej wygranej?
0: Proszę pamiętać, że dostaliśmy gwiazdkę za to, jacy jesteśmy, nie za to, jacy będziemy. Jeżeli będę pielęgnowała moją dewizę bycia odrobinę w małych, czułych drobiazgach coraz lepszą i będziemy podnosić jakość, myślę, że będzie dobrze. Zresztą będzie, co ma być.
2: W najnowszym przewodniku znalazło się 196 restauracji, w tym 92 nowe lokale. Dzisiejsza szkoła coraz częściej wychodzi poza podręczniki i sprawdziany, ucząc młodych ludzi działania w praktyce. Potwierdza to najnowszy ranking szkół Zwolnieni z Teorii 2026, opublikowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii. Wśród wyróżnionych placówek znalazło się drugie liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. A o jego działaniach opowiada profesor Katarzyna Pysz, nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka projektów.
3: Z perspektywy szkoły to dosyć nietypowa olimpiada, ponieważ skupia się głównie na praktycznym zastosowaniu różnych technik, które uczniowie są uczeni podczas realizowania projektu, ale również podczas zajęć na przedmiocie biznes albo przedsiębiorczość. I jest fantastyczną okazją, żeby uczniowie mogli pokazać się z tej trochę innej strony, mianowicie z umiejętności współpracy, umiejętności krytycznego myślenia i radzenia sobie z sytuacjami, które nie są typowo szkolnymi.
1: Na czym polega ten projekt?
3: Uczniowie zainspirowani przez nauczycieli wybierają sobie jakiś problem społeczny, który jest dla nich wyjątkowo ważny, który chcieliby w jakiś sposób, sytuacja, którą chcieliby w jakiś sposób naprawić albo chcieliby coś zmienić. Planują działania, przechodzą do etapu realizacji, który trwa około 6 miesięcy. No a następnie zakończenie i zwieńczenie projektu to ważny moment, kiedy uczniowie widzą, że potrafią, że coś są w stanie zrobić sami i często kończy się to jakimś sukcesem, na przykład takim jak brązowy wilk, czy srebrny wilk, czy złoty wilk, tak jak było wielokrotnie w historii naszej aktywności w olimpiadzie do tej pory.
1: Czyli udział uczniów w tym projekcie jest i to nawet dość spory, można by powiedzieć.
3: Tak. Szkoła zaczęła działać w olimpiadzie w roku szkolnym 2019-2020, kiedy to ja w wakacje zainteresowałam się olimpiadą, zgłosiłam szkołę za zgodą dyrekcji i od tego czasu rokrocznie uczniowie realizują projekty, rokrocznie są laureatami lub finalistami olimpiady i tak to się dzieje od 2019-2020 roku szkolnego.
1: Pani jaką rolę pełni jako koordynatorka projektu?
3: Moją rolą jest zaproszenie ambasadorów olimpiady do szkoły po to, żeby w szkole pojawiła się informacja, że olimpiada się odbywa i że można w niej brać udział. Zachęcenie młodzieży przez ambasadorów, czyli uczniów albo studentów, którzy już zrealizowali projekt, jest jednym z ważnych elementów. A następnie uczniowie wybierają sobie jakiś problem społeczny, który chcieliby przepracować w ramach olimpiady. Tworzą zespoły i wybierają opiekuna lub też nie i działają albo w ramach przedmiotu biznes lub przedsiębiorczość, głównie w klasach menedżerskich, które są objęte patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w naszej szkole, lub jest to zespół niekoniecznie klasowy, czasami również składający się z uczniów naszej szkoły, ale też uczniów innych szkół, więc moim zadaniem jest, żeby to wszystko się działo i żeby to wszystko jakoś się w szkole układało.
1: Czy uczniowie sami zgłaszają się do projektów, czy potrzebują raczej zachęty ze strony szkoły i nauczycieli?
3: Przede wszystkim uczniowie potrzebują informacji, że taka olimpiada w ogóle istnieje, ponieważ jest to jedyna olimpiada, która jak do tej pory nie była liczona w rankingach, ponieważ nie jest olimpiadą wiedzy, tylko olimpiadą praktycznych umiejętności ucznia. Czyli nie jest to coś takiego, co może uczniom przysporzyć jakichś takich namacalnych korzyści w postaci na przykład indeksu indeksu na uczelnię, czy zwolnienia z matury, co dla uczniów jest ważne, ale jest takim projektem, który, olimpiada jest takim projektem, który zachęceni uczniowie bardzo chętnie korzystają z tej możliwości, żeby zrobić coś, co zmienia realnie sytuację wokół nich.
1: A jakie umiejętności uczniowie rozwijają najbardziej podczas realizowania tego typu projektów?
3: Olimpiada to jest świetna szansa na zdobycie bardzo cennych i ciekawych doświadczeń. To jest pierwsza kwestia. Uczą się planowania swoich działań, uczą się jak rozmawiać, jak współpracować, co w dzisiejszym świecie jest szalenie istotne. Uczą się również organizować wydarzenia, koordynować działania tak, żeby wszystko układało się w całość. Uczą się rozmowy i korespondencji z mediami. Zdarza się, że uczą się również rozwiązywać konflikty, które w takim intensywnym momencie, kiedy trzeba wszystko dopiąć, kiedy są terminy i kiedy nie zawsze wszystko się układa tak, jakby sobie zaplanowali, jest umiejętnością szalenie ważną.
1: A jak wygląda pogodzenie takich projektów z normalną nauką, czy na przykład przygotowaniem do matury?
3: To jest właśnie również jeden z elementów, który wydaje się bardzo, bardzo ważny, ponieważ, tak jak powiedziałam, uczniowie decydują się na realizację projektu sami. My jesteśmy tylko opiekunami, czyli przewodnikami po meandrach olimpiady, ale tak naprawdę oni wszystko robią od momentu inicjacji, planowania do zakończenia i robią to w swoim wolnym czasie, więc uczy to ich również takiego zarządzania czasem, ponieważ bardzo często uczniowie, którzy decydują się na projekty i wygrywają te laury olimpiady zwolnieni z teorii, są uczniami, którzy są bardzo dobrzy z przedmiotów profilowych i znajdują czas na to, żeby dodatkowo jakąś działalność prospołeczną tutaj wykonywać.
1: To może tak na sam koniec, czy jest jakiś projekt uczniów, który szczególnie pani zapadł w pamięć?
3: Chyba mój pierwszy projekt, uczniów, którego byłam opiekunką, w pierwszym roku, kiedy zaczęłam działanie z Olimpiadą Zwolnieni z Teorii, to był projekt 100 na start, który wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Tymczasem okazało się, że uczniowie fantastycznie sobie poradzili z tym pomysłem. Projekt polegał na tym, że uczniowie chcieli zebrać środki na wydrukowanie książek dla dzieci niedowidzących i z dysfunkcjami wzroku. Zaplanowali, że zbiorą fundusze na 100 książek. Tymczasem udało im się zebrać fundusze na 150 takich książek, wyposażonych właśnie w takie obrazy przestrzenne dla dzieci. I to był projekt, który został nagrodzony aż 3 nagrodami. Brązowy wilk za najlepszy projekt w szkole, srebrny wilk za najlepszy projekt w województwie i złoty wilk, czyli ta najwyższa możliwa nagroda za wygranie w projekcie ogólnopolskim w temacie społeczeństwa obywatelskie. Więc to był projekt, który, tak jak mówię, był pierwszym, którym się opiekowałam i od razu wszystkie możliwe nagrody, ale rzeczywiście młodzież wykazała się wtedy bardzo dużą dojrzałością i bardzo dużym zaangażowaniem.
2: W zestawieniu znalazło się ponad 500 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, których uczniowie realizują autorskie projekty społeczne i rozwijają kompetencje przyszłości, takie jak współpraca, komunikacja czy rozwiązywanie realnych problemów. Pomoc dzieciom i młodzieży w odkrywaniu talentów oraz rozwijanie kreatywności poprzez kontakt ze sztuką i kulturą. To cele projektu Każde dziecko ma talent, rozwój kompetencji kulturowych organizowanego przez krakowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Lege Artis. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach malarskich, które przybliżą piękno sztuki oraz zajęciach w aquaparku. Trwa nabór do nowej edycji. O szczegółach mówi Agnieszka Kęska.
4: Głównym celem projektu jest stworzenie małopolskim uczniom warunków do odkrywania talentów, rozwijania kompetencji, potencjału i wiedzy w zakresie sztuki malarskiej. Misją projektu jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji kulturowych w ramach edukacji pozaszkolnej.
5: Jak wyglądają warsztaty?
4: Przyjmujemy do projektu zorganizowane grupy dzieci. Są to uczniowie z Małopolski. Zadanie publiczne Każde dziecko ma talent, rozwój kompetencji kulturowych jest podzielone na 2 etapy. Pierwszy etap to są zajęcia artystyczne polegające na zorganizowaniu warsztatów malarskich z artystą. Dzieci podczas tych zajęć malują obraz na wzór stworzony przez artystkę, jednak według własnej koncepcji przy założeniu różnorodności i ekspresji. W drugiej części dzieci są zaproszone na halę basenową do parku wodnego. Tam dla nich są przygotowane liczne atrakcje. W zależności od rozwoju dzieci przyjmujemy grupy wiekowe z podziałem na podstawową i zaawansowaną. Dzieci z grupy podstawowej mają krótszy etap przygotowania do tutaj wykonania danego obrazu. Liczymy około

0: Około 2 godzin na powstanie jednego obrazu, natomiast dzieci z grupy zaawansowanej mają ten czas wydłużony, obraz jest bardziej złożony, stąd zabezpieczyliśmy dla tych dzieci około 4 godzin.
1: Kto w tym roku będzie artystą?
0: Do tegorocznej edycji projektu zaprosiliśmy panią Lilianę Kęskę, która prowadzi własną galerię i jest aktywna w przestrzeni sztuki.
1: Co dzieci będą malować?
0: Jest to zawsze niespodzianka. Nigdy nie informujemy dzieci, co będą faktycznie malowały, ponieważ dowiadują się dopiero po wejściu na atelier w Parku Wodnym. Mogę tutaj powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że pierwsza grupa, która do nas przyjedzie, będzie malowała obraz plakatowy, czyli pejzaż Krakowa w ujęciu zamku na Wawelu w aspekcie i z elementami patriotycznymi.
1: Co zyskują dzieci? Jak warsztaty rozwijają dzieci?
0: Udział w warsztatach pomaga w rozwoju zdolności twórczych dzieci, uczą się myśleć poza utartymi schematami, kształtują wrażliwość zmysłową, emocjonalną, a także intelektualną. Odkrywają świat barw, kolorów. Udział w warsztatach pomaga im również w zrozumieniu, że piękno jest wartością, o którą należy dbać i pielęgnować.
1: A co mówią dzieci? Czy są one zadowolone? Jaki jest odbiór tych warsztatów?
0: Staram się, aby udział w warsztatach nie był dla dzieci oceniający. Powstałe obrazy są interpretowane zawsze w pozytywnym aspekcie. Artystka wraz z dziećmi pomaga im wyciągnąć to, co jest najlepsze w tym obrazie.
1: Trwa nabór do nowej edycji. Do kogo jest kierowany projekt?
0: Zadanie publiczne jest kierowane do uczniów z Małopolski. Można się zgłosić poprzez placówkę oświatową, ponieważ przyjmujemy zorganizowane grupy uczniów. Stąd jest prośba, aby zgłoszenia wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Każde Dziecko Ma Talent.
1: Co jest efektem końcowym, zwieńczeniem całego projektu?
0: Wykonane prace w tegorocznej edycji są przekazywane bezpośrednio już uczestnikom warsztatów. Dzieci się bardzo z tego cieszą, że mogą i mają taką możliwość zaraz po zakończeniu zajęć zabrać własny obraz i przedstawić go najbliższym.
2: Zapisy potrwają jeszcze do 14 czerwca. Udział jest bezpłatny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego i Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Ruszyła 8. edycja rowerowej stolicy Polski. Do projektu dołączyło już 250 samorządów. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Trzeba zainstalować aplikację i założyć konto. Wszystko jest bezpłatne i można działać.
3: Przed nami 8. edycja rowerowej stolicy Polski. Startujemy dokładnie o północy 1 czerwca. Ale żebyśmy mogli wystartować, to oczywiście niezbędna do tego jest aplikacja Aktywne Miasta, która jest oczywiście aplikacją bezpłatną. Dołączyło do nas 250 samorządów z każdego województwa w naszym kraju, 150 miast i gmin więcej, więc tutaj ta rywalizacja zapowiada się jeszcze ciekawiej niż to było do tej pory. I teraz każda osoba, która chce wziąć udział w naszej zabawie, to tak jak wspomniałem, musi mieć naszą aplikację, założyć konto, wybrać te rywalizacje, do której chce przystąpić, bo warto podkreślić, że mamy odrębną rywalizację dla miast prezydenckich, jak i innych gmin. Więc wybieramy swój samorząd, wybieramy jedną z tysięcy grup, które już są założone w naszej aplikacji, klikamy dołącz, ustawiamy naszą aplikację zgodnie z komunikatem, które pojawiają się tak, aby nasza trasa, która jest rysowana przez GPS w telefonie, była poprawna i tak naprawdę od tego momentu możemy się już cieszyć i bawić jazdą na świeżym powietrzu i zbierać kilometry nie tylko dla siebie, ale dla swoich samorządów. Absolutny rekord. Co roku zawsze staram się iść małymi krokami, aby chociaż te kilka samorządów było więcej, ale ten rok naprawdę zamienił się w rowerowe szaleństwo. Nie każdy samorząd może tak przystąpić do naszej zabawy, że ktoś go doda w aplikacji i się bawimy. Nie. Tutaj trzeba podpisać umowę między prezydentem miasta Bydgoszczy, który jest organizatorem tej rywalizacji, a przedstawicielem innego samorządu. Jest to umowa oczywiście bezpłatna, ale ona jednocześnie określa ramy, co jest po stronie lokalnego organizatora, czyli tego samorządu, który do nas przystępuje, jak i nas, organizatorów. Więc tym bardziej cieszymy się, że dochodzą do nas nowe samorządy, że widzą, obserwują naszą zabawę od wielu lat i same teraz decydują się na to, aby włączyć się do naszej zabawy i integrować własnych mieszkańców, bo to jest jednym z kluczowych elementów tego, abyśmy się dobrze bawili, abyśmy organizowali rajdy, abyśmy organizowali również różnego rodzaju pogadanki o bezpieczeństwie, o zmianach przepisów rowerowych, bo przypomnę, że od 1 czerwca jest obowiązek jeżdżenia z kaskiem, więc jak najbardziej takie rozmowy z policją, z przedstawicielami WORD-ów jak najbardziej się odbywają w wielu miastach i też jakby już wykorzystując rozmowę z panem redaktorem, zachęcam do tego, aby w innych samorządach również takie akcje tworzyć, bo to na pewno wpłynie nie tylko na wynik, ale również świadomość wszystkich osób, które poruszają się po naszych drogach i chodnikach.
4: Gdzie teraz jest?

0: puchar.
1: Jeden puchar rowerowej stolicy Polski, ten dla miast, jest w Puławach, bo to właśnie Puławy w zeszłorocznej edycji wykręciły najlepszy wynik i to właśnie tam mieszkanki i mieszkańcy Puław mogą się cieszyć pucharem rowerowej stolicy Polski, ale w tym roku puchar dla gmin jest do wygrania. Jest tak zwanym pucharem czystym, bo 3 razy z rzędu wygrała gmina Otyń i teraz ten puchar będzie dla absolutnie nowej gminy. W zeszłym roku widzieliśmy, że ranking gmin był bardzo, bardzo zacięty i tutaj Łysomice do samego końca walczyły, aby odebrać to trofeum mieszkańcom i sympatykom Otynia. To się nie udało. Pokazali swoją siłę już podczas treningu, gdzie ten trening wygrali, ale przypomnę tylko, że trening a rywalizacja to są dwie odrębne rzeczy, bo w samym treningu liczą się tylko i wyłącznie kilometry, a w rywalizacji suma przejechanych kilometrów jest dzielona przez liczbę mieszkańców w danym samorządzie i te rankingi w tym momencie mogą wyglądać zupełnie inaczej.
0: Dlaczego warto dołączyć?
1: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. Od lat podkreślamy jako organizatorzy tego wydarzenia, że jest to zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Oczywiście są osoby, które już nawet i półzawodowo uprawiają to kolarstwo, czy nawet zawodowo i biorą udział w naszej zabawie. Ta rywalizacja jest najbardziej dla nich dostępna i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwukółek, aby przystąpić do naszej zabawy, ale warto się integrować, wziąć udział w licznych organizowanych wydarzeniach, które nie tylko my tutaj w Bydgoszczy czy Metropolii Bydgoszcz organizujemy, ale na terenie całej Polski. Są to rajdy nocne, są to masy krytyczne, są to weekendowe przejazdy. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i proszę mi uwierzyć, że udział w takim rajdzie, gdzie jest 100, 150 czy 200 uczestników, naprawdę robi wrażenie. Jest to piękny obrazek i tylko pokazuje, jak dużą moc mają rowerzyści w naszych miastach i oni też mogą mieć realny wpływ na rozwój naszych samorządów.
0: A co to jest?
1: W ręku Państwo tego nie widzicie, ale mogę opowiedzieć, że trzymam żółtą koszulkę. Jest to też nowy element tegorocznej rywalizacji. Jeżeli mogę powiedzieć w aspekcie lokalnym, to jest to koszulka, która będzie przekazana w 4 różnych kategoriach. Najlepszej szkole, najlepszej instytucji, najlepszej uczelni, najlepszej firmie w Bydgoszczy. Do tej pory nagradzaliśmy wyłącznie szkoły, tak abyśmy też mogli zmobilizować tych najmłodszych do naszej rowerowej zabawy, ale od tego roku też już rozpoczynamy nagradzanie tych właśnie najlepszych jednostek, o której przed chwilą wspomniałem, w takie żółte koszulki lidera. Wiemy, że żółta koszulka jest koszulką lidera i ona jednoznacznie wskazuje, kto wygrał i kto był najlepszy, więc takie tutaj koszulki od tego roku również będziemy w Bydgoszczy czy Metropolii Bydgoszcz przekazywać, ale taka koszulka również ma swój aspekt ogólnopolski. Każdy, kto ma naszą aplikację, na pewno zauważył, że od jakiegoś czasu pojawił się ranking jednostek samorządu terytorialnego. Jest to taki nowy ranking, w którym widzimy wszystkie miasta, jak i wszystkie gminy biorące udział w naszej zabawie, abyśmy mogli porównywać się bezpośrednio pomiędzy wszystkimi miastami i gminami, które są w naszej zabawie. I to też oczywiście ma na celu do mobilizacji, do jeszcze większego kręcenia, do jeszcze większej liczby organizowanych przez włodarzy eventów promujących nie tylko rowerową stolicę Polski, ale zdrowy styl życia, abyśmy mogli wskazywać, że rower może być również podstawowym środkiem transportu, o co zawsze i zawsze będziemy zabiegać, abyśmy pokazali, że rower jest szybki, jest ekologiczny, jest bezpieczny, no i nie truje środowiska.
2: A tym tematem kończymy tę odsłonę krakowskiego magazynu reporterów Radia SK2. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.